0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Mamy środę, to 14 dzień października, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: 66-latek z Wrocławia, który przygotowywał zamach m.in. na premiera, usłyszał wczoraj aż 9 zarzutów. Prokuratura wnioskuje o jego areszt. Grozi mu do 15 lat więzienia. O tym, czego dotyczą zarzuty, Michał Radkowski.
3: Ten najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Krzysztof N. chciał przeprowadzić zamach na premiera i ministra obrony przy użyciu materiałów wybuchowych. Pozostałe zarzuty wymienia rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Są to przede wszystkim zarzuty dotyczące propagowania ideologii o charakterze siłowego przejęcia władzy w Polsce, używania przemocy w celu uzyskania określonych zmian politycznych. Są również tu przestępstwa nawołujące do popełniania przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, jak również politycznym.
3: Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Podczas przeszukania jego mieszkania zabezpieczono kilkanaście, jak to określiła prokuratura, improwizowanych ładunków wybuchowych, a także przedmioty przypominające broń oraz sprzęt komputerowy. Prokuratura wnioskuje o areszt ze względu na surową karę, która grozi 66-latkowi, a także z obawy o matactwo.
2: Decyzję w tej sprawie podejmie dzisiaj sąd. Donald Trump w rozmowie z naszym korespondentem stwierdził, że za stałą bazę amerykańskich żołnierzy w Polsce zapłacą Polacy. Prezydent USA odniósł się też do porozumienia energetycznego między Rosją a Ukrainą, które, jak przyznał, nie działa, a Władimir Putin nie zamierza go respektować. Co dokładnie mówił o tym przywódca Stanów Zjednoczonych?
5: Prezydent Trump rzucił jedynie, że będą słuchać i wskazał na kolejnego korespondenta. Ogłoszone przez niego kilka dni temu zawieszenie broni nie działa. Rosja i Ukraina były tym oświadczeniem zaskoczone, a dwa lata po wygranych przez niego wyborach prezydenckich, kiedy w kampanii obiecywał zakończenie wojny w 24 godziny, wojna wciąż trwa. Pytałem też prezydenta Trumpa o bazę w Polsce. Czy zapadły jakieś decyzje? Chcą zbudować bazę, a my im na to pozwolimy. Zobaczymy. To oni za nią zapłacą, powiedział Trump, odpowiadając mi na pytanie. Była to już jego kolejna wypowiedź na temat potencjalnej nowej stałej bazy sił lądowych USA w Polsce. Choć wielokrotnie zdawał się sugerować, że zdecyduje się na jej powstanie, dotąd nie dał jasnej, jednoznacznej odpowiedzi na ten temat.
2: O czym z oceanu donosił nasz korespondent Paweł Żuchowski.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
1: Rześko, nawet bardzo, uwaga, na Podhalu pojawiły się przemrozki. Zakopane to najzimniejsze miejsce w tej chwili w Polsce, 1,2 stopnia poniżej zera. Najcieplej na zachodzie Polski, prawie 12 stopni w Słubicach. Widzę, że na Pomorzu też całkiem nieźle. U nas początek dnia bardzo rześki, jak wspominałem. Po południu jednak wszędzie, niemal wszędzie powinny pojawić się wyniki dwucyfrowe. Czeka nas dzień ze zmiennym zachmurzeniem, pojawiać się mają się też słabe, przelotne opady deszczu. Biometr dzisiaj nie najlepszy, tak więc uśmiechajcie się do siebie od rana. Będzie lepiej.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
9: W Radiu Jura zaczynamy podsumowanie wiadomości. Posłuchajcie, czym żył region we wtorek, 13 października. Po pierwszej w nocy zakończyła się akcja pogotowia gazowego i lublinieckich służb w obrębie ulicy Paderewskiego i Oświęcimskiej. Konieczna okazała się ewakuacja mieszkańców, ale służby sprawnie opanowały niebezpieczny wyciek gazu. Z pobliskiej komendy policji ewakuowano dwójkę policjantów.
10: Wczoraj w późnych godzinach wieczornych otrzymaliśmy informację, że jest wyciek gazu. W tym momencie
0: momencie zostali ewakuowani mieszkańcy znajdujący się nieopodal dworca. Zostali przemieszczeni na ten dworzec. Pogotowie gazowe ustaliło wyciek, zakręciło gaz. Mieszkańcy spokojnie powrócili do swoich domów. Komenda powiatowa policji nie była ewakuowana, ponieważ nie było już takiego zagrożenia.
9: Mówi aspirant sztabowy Monika Wacławek, oficer prasowy powiatowej komendy policji w Lublińcu. Pogotowie gazowe potwierdziło wysokie stężenie gazu w powietrzu i zdecydowało o odcięciu zaworu, aby zapobiec dalszemu zagrożeniu. Działania koordynowała Lublinecka Straż Pożarna. Czy wiadomo, skąd wydobywał się wyczuwalny przez mieszkańców gaz?
10: Faktycznie potwierdzono treść zgłoszenia. Ze studzienek kanalizacyjnych w obrębie komendy był wyczuwalny zapach gazu. Nasze mierniki również pokazywały stężenia gazu. Po dojeździe pogotowia gazowego i zakręceniu zasuwy nasze działania się zakończyły. To było przed godziną pierwszą w nocy. Była konieczność ewakuacji 15 osób z kamienicy, w tym czworo dzieci. Dalsze działania będą prowadzone już przez pogotowie gazowe. No, naszym głównym działaniem było ustalenie stref zagrożenia i dokonanie pomiarów.
9: Dodaje zastępca rzecznika Lublinieckiej Państwowej Straży Pożarnej Łukasz Wołosz. Wreszcie bezpieczniej i sprawniej na kluczowym wjeździe do Częstochowy zakończyła się ważna modernizacja na drodze krajowej numer 43. Mieszkańcom łatwiej będzie włączyć się do ruchu z uwagi na ruchliwy dojazd do węzła autostradowego. Mariusz Osyra o efektach na miejscu.
11: Drogowcy sfinalizowali przebudowę niebezpiecznego dotąd skrzyżowania w Lgocie z ulicami Północną i Południową tuż obok węzła Częstochowa Jasna Góra. Chodzi oczywiście o autostradę A1. Inwestycja opiewała na niemal 2 miliony złotych, objęła budowę sygnalizacji świetlnej, wydzielenie lewoskrętu w kierunku naszego miasta, a także ułożenie nowej nawierzchni. Z myślą o pieszych i pasażerach doświetlona została część przejścia oraz przebudowano zatokę autobusową. To wszystko ma znacząco poprawić komfort dla ponad 17,5 tysiąca kierowców, którzy przejeżdżają tędy każdego dnia.
9: Kiedrzyn, Raków, Parkitka, Dźbow i Błeszno. W wielu częstochowskich dzielnicach trwa jesienna akcja remontowa na drogach. Ciepłe babie lato i początek jesieni sprzyjają intensywnym pracom w obrębie miasta. Niezmiennie drogowcy na zlecenie MZD działają niemal w każdej z częstochowskich dzielnic. Udało się kosztem ponad 3 milionów złotych ukończyć właśnie drugi etap przebudowy ulicy Bohaterów Katynia. Prace trwają jeszcze w obrębie ulicy Srebrnej w Dźbowie.
12: Tam na odcinku od okolic oczyszczalni ścieków do skrzyżowania z ulicą Komornicką trwają prace budowlane. Koniec robót nastąpi tam w przeciągu kilku tygodni. Koszt to około 640 tysięcy złotych. Ważne lokalnie zadania są także podejmowane w ramach bieżącego utrzymania daków. Ulica Lenartowicza też jest miejscem prac. Kierowców operujących częściej na przeciwnym biegunie Częstochowy ucieszył zapewne niedawno ukończony remont nawierzchni ulicy Dmowskiego. To ważny łącznik drogowy na tyłach jednego z największych centrów handlowych w mieście, na pograniczu dzielnic Północ, Tysiąclecie i Kiedrzyn.
9: Jeżeli tylko pogoda będzie pozwalać, drogowcy będą prowadzić remonty, zapowiada rzecznik Maciej Hasik. Uważajcie na lokalnych i osiedlowych odcinkach. Mieszkańcy północy są właśnie przed kolejnym dużym remontem. Uwaga, pojawią się utrudnienia, bo ekipy wkraczają na dużą miejską arterię.
12: Rozpoczną się kolejne prace w dzielnicy północ. W ślad za poprzednimi dużymi realizacjami drogowymi w tej części miasta remont nawierzchni obu jezdni ulicy Fildorfanila na odcinku od Nowego Ronda za pędzą tramwajową i przebudowanej Alei Wyzwolenia do tymczasowych przystanków MPK w kierunku cmentarza Kule. Przebudową ulicy Fildorfanila żywo zainteresowanych jest kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców tej ludnej części naszej Częstochowy.
9: Śledźcie bieżące komunikaty, aby uniknąć stania w korkach. Jeszcze w październiku start robót drogowych w sąsiednim do północy Kiedrzynie. Zarząd dróg zdradza też swoje plany.
12: W Kiedrzynie na drugą połowę miesiąca planowane jest rozpoczęcie przebudowy ulicy Młodości od ronda do granic miasta. Będzie nowa nawierzchnia i pobocze. Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie podpisał bowiem umowy na dwie kluczowe inwestycje. Dokończenie przebudowy ulicy Małopolskiej na Częstochówce Parkitce. Tu gotowy projekt, na bazie którego tej jesieni rozpoczną się prace, które swój finał znajdą wiosną. Oraz zaprojektowanie i wybudowanie częstochowskiego odcinka rowerowej drogi krajowej numer 17. O szczegółach i postępach każdej z nich będziemy informować.
9: Zapowiadał Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. Lata starań przyniosły długo oczekiwany efekt, jednak do pełnego sukcesu potrzebne jest jeszcze wsparcie. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Polskiej pozyskali środki zewnętrzne na zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, który zastąpi wysłużonego wieloletniego Stara 266. Aby pojazd mógł ruszyć do akcji, konieczne jest doposażenie go w specjalistyczny sprzęt techniczny oraz wyposażenie medyczne.
13: Niespodzianka się ziściła, ponieważ jednostka z terenu gminy Kamienica Polska otrzymała dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego o wysokości 500 000, a także otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy ze środków tutaj województwa śląskiego. To daje połowę wkładu do zakupu nowego wozu, średniego wozu pożarniczego. Szacowany koszt zakupu nowego wozu GBA to 1 250 000, także tutaj mamy 600 tysięcy, czyli można powiedzieć, że prawie połowę tej składowej.
9: Mówi Artur Furmański, wójt gminy Kamienica Polska. Ochotnicy po raz pierwszy w historii jednostki zdecydowali się uruchomić społeczną zbiórkę i we wrześniu zebrali już pierwsze wsparcie finansowe, podkreślając, że to bezpośrednia inwestycja w bezpieczeństwo całej lokalnej społeczności. Samorząd podkreśla, że na ten cel muszą znaleźć się pieniądze.
13: W gminie Kamienica Polska nie było nigdy nowego, średniego czy też ciężkiego wozu, także jest to pierwszy tego typu zakup w historii gminy Kamienica Polska. Tym bardziej muszą się znaleźć na tego typu zakupy środki, bo to chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców i samej gminy. To nie tylko zdarzenia drogowe czy też związane z pożarami. Mieliśmy doświadczenia odnośnie wiatrołomów, podtopień. Naprawdę zakres działań ochotniczych straży pożarnych jest coraz szerszy. Można powiedzieć, że są od wszystkiego.
9: Jak dodaje wójt gminy, strażacy z OSP często pojawiają się na miejscu akcji w terenie jako pierwsi.
13: To ochotnicy są na miejscu i to oni zwykle chodzą tam, gdzie inni no nie wejdą.
11: Zwykle po prostu reagują najszybciej.
13: Czas dojazdu jest tu kluczowy. Wiadomo, że ochotnicy są na miejscu, są w tych strukturach każdej gminy, w większości miejscowości i to oni dokonują pierwszego rozpoznania. Oni często też wykonują te pierwsze czynności ratujące życie. Także to jest siła i za to chwała każdemu strażakowi ochotniczych straży pożarnych.
9: Z Arturem Furmańskim, wójtem Kamienicy Polskiej, rozmawiał Mariusz Osyra. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Diagnostykę dzieci z nadwagą i otyłością prowadzi szpital w Kłobucku, bo ważne jest obserwowanie ich rozwoju oraz regularna ocena masy ciała i wzrostu. O szczegółach Anna Kruszewska.
14: W kłobuckim oddziale oceniane są proporcje dziecka, prowadzone są badania metaboliczne i hormonalne, USG jamy brzusznej i tarczycy. Potem z tymi wynikami zapoznaje się dietetyk. Na koniec spotkanie z psychologiem i indywidualne zalecenia dotyczące żywienia i stylu życia. Wśród polskich ośmiolatków otyłość występuje u około 15% z nich. Już w wieku dziecięcym nadmiernej masie ciała mogą towarzyszyć m.in. zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej, podwyższone ciśnienie tętnicze czy stłuszczeń wątroby. Może ona także wpływać na samopoczucie, samoocenę i jakość życia dziecka.
9: W portalu radiojura.pl przeczytacie, jak zapisać dziecko na badania i jak się do wizyty w szpitalu przygotować. Symbol pokoju i wyjątkowy akcent jubileuszowy przed częstochowskim plastykiem. We wtorek 13 października przed budynkiem Liceum Szkół Plastycznych imienia Jacka Malczewskiego odbyła się uroczystość odsłonięcia słupa pokoju. Tradycja przyszła do nas z Japonii, ale rozprzestrzenia się w Polsce i po świecie. To międzynarodowy monument z wymownym napisem „Niech ludzkość żyje w pokoju” w różnych językach.
15: Przechodząc obok kątem oka widzimy, że coś takiego jest tam napisane. Znajomy Mariusz Szmerc, z którym współpracujemy od wielu lat, który też jest artystą, wykonuje malarstwo w stylu japońskim sumie, zaproponował, żeby właśnie w tej szkole też umieścić taki słup pokoju. To jest naturalny efekt, ponieważ co roku od dekad organizujemy Międzynarodowy Dzień Pokoju w Warszawie, akurat przy dzwonie pokoju, który jest darem z Hiroshimy i Nagasaki. Tam również postawiliśmy słup pokoju przed wielu laty. Niekoniecznie muszą to być wielkie, huczne wydarzenia.
9: Mówił Jacek Kozłowski z Fundacji Hejwa. Wydarzenie to wpisało się w obchody jubileuszu 80-lecia istnienia Częstochowskiej Szkoły Artystycznej. Idea stawiania słupów pokoju to skutek dramatycznego doświadczenia wybuchem bomby atomowej. Od tej pory w około 100 krajach świata stawiane są manifestacyjnie takie monumenty. Ten częstochowski jest wyjątkowy.
16: Jest balansujący, tak jak balansujące kła artystyczne Jerzego Kędziory. Jest powszechnie znany na świecie przede wszystkim z tak zwanych rzeźb balansujących.
17: Jest pan ważną postacią dla tej szkoły, to zaproszono pana do współpracy.
18: No zdarzyło się tak, że puszczono ideę stawiania słupów pokoju w Polsce. Poproszono mnie, żebym się w to włączył. Włączyłem się ochoczo zrobić to dzieło.
9: Mówią wicedyrektor częstochowskiego plastyka Anna Maciejowska i artysta rzeźbiarz Jerzy Kędziora, z którymi rozmawiał Mariusz Osyra. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
1: Dzień dobry, czyżby to dzisiaj dzień nauczyciela? Tak to wygląda w kalendarzach, 14 dzień października. No to nie hałasujemy zbytnio, bo dzisiaj społeczność szkół chyba troszeczkę później będzie wstawało. No to dzień dobry, o poranku. Marek Moc, witam i zapraszam.
7: Radio Jura.

0: 14 dzień października, środa. Przypominam, zrywamy kolejną kartkę z kalendarza. Mamy już 287 dzień roku. Słońce mniej więcej zacznie wstawać o godzinie 7. Zacznie znikać za horyzontem 16 minut przed godziną 18. Dzień dzisiaj ma trwać 10 godzin i 45 minut. No ale to jeszcze nie jest ten najkrótszy. Już niebawem patrzymy i zmiana czasu nam się szykuje. Na pewno będzie to miły dzień dla solenizantów. Sprawdźmy listę. Nani, Alan, Dominik, Fortunata, Małgorzata, Bernard, Gaja, Kalixt, Witalia, Gajusz, Fortunat, Gaudenty i Paraskewa. Piękne imię, bardzo trudne do wypowiedzenia. Oprócz Dnia Nauczyciela dzisiaj świętujemy Światowy Dzień Normalizacji. U nas wszystko w normie. Za chwilę kilka słów o pogodzie, a potem wracamy do muzyki.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
2: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
4: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Locha 45/47.
5: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
6: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar, dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
7: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby Twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się Twoim Porsche, Ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 2021.
8: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
12: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
13: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
11: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
13: Za darmo to uczciwa cena.
11: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
15: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
16: O reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Brześki poranek w Częstochowie, 6 stopni, no to jest niezbyt imponujący wynik, ale nie narzekajmy. Są miejsca w regionie, gdzie temperatura jest niższa. Uwaga, w pierwszej części dnia, także troszeczkę po południu może popadać nam deszcz. Po południu jednak także będą pojawiały się przejaśnienia. Dzisiaj do 13 stopni na plusie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Stasio, do wyporanek i muzyka wybrana dla ciebie. Ach, cóż to był za mecz, żeby nasi panowie tak grali z taką ambicją i z takim poświęceniem jak panie. Polska byłaby mistrzem świata w piłce nożnej. 5 goli, dogrywka, rzuty karne. No i Polki odrobiły straty z pierwszego meczu. Dzięki temu pokonały Belgię i są w finałach baraży o Mundial 2027 w Brazylii. No tak, bo to jeszcze nie koniec walki. Panie, czeka jeszcze spotkanie z Irlandią o bezpośredni awans do Mistrzostw Świata. Jeśli by się nie udało, w co oczywiście nie wierzymy, no ostatnie przepustki na Mistrzostwa Świata do zdobycia będą w interkontynentalnym turnieju barażowym, a ten w lutym 2027. No, miejmy nadzieję, że panie na przełomie listopada i grudnia postawią tak zwaną kropkę na D. Duma, duma!
1: Radio Jura.
2: Reklama. Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
3: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
4: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
5: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materaz odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materaz! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr. Materaz! Teraz twój sen w stylu italiano!
6: Deszcz, wiatr, jesienne porządki?
7: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
6: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
7: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
6: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
7: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
6: www.traktom.pl.
7: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
8: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A Ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
9: Psst, cześć, to Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Dzień dobry.
11: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
10: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
11: Interesujące, ale co to?
10: Lokata banku pocztowego.
11: Biorę.
10: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Za chwilę punktualnie o 7 u nas wiadomości. Podobno już ktoś to sprawdził. Trwały badania naukowe i okazało się, że im droższe paliwo, tym więcej martończyków. Czy tak jest? Też to zauważyliście? To pewnie żarcik. Dobra, za chwilę wrócimy do spraw poważnych.
1: Ciało prawniczki znalezione w centrum Częstochowy. Od tej tragedii zaczynamy wiadomości w Radiu Jura w środę o 7. Będą także ważne terminy w związku ze zbliżającym się referendum. Obiekt przypominający drona znaleziony na plaży w powiecie puckim. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.

0: najwyższych obrotach. Drift Festival w N1 w Częstochowie.
1: Salon X-Land zaprasza na drugą edycję targów dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą Ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października w Salon X-Land Częstochowa, Park Handlowy Warta.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Po reklamie.
11: Dziś środa, to 14 dzień października. Na zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na wiadomości.
12: Joanna Mielimonka, wiadomości w środę w Radiu Jura. Zaczynamy od tragedii w centrum Częstochowy. Nie żyje 37-letnia prawniczka. Informację wczoraj potwierdził nam prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury okręgowej. Ciało kobiety zostało znalezione w jednym z lokali przy ulicy Dąbrowskiego późnym popołudniem. Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, by do śmierci kobiety przyczyniły się inne osoby. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci oraz śledczy z prokuratury. Na ten moment służby nie ujawniają szczegółów i okoliczności zgonu kobiety. I dalsze informacje. Zbliża się lokalne referendum w Częstochowie. Jego termin wyznaczono na niedzielę 25 października. Przed głosowaniem warto pamiętać o ważnych sprawach. Tylko do najbliższego piątku osoby powyżej 60 roku życia oraz wyborcy z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o głosowanie przez pełnomocnika. Z kolei we wtorek mija czas na dopisanie się do spisu w wybranym obwodzie.
13: O tym się mówi w Częstochowie.
12: Wszelkie pytania można skonsultować podczas dyżurów Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. Także telefonicznie informowała Marta Różycka, przedstawicielka Komitetu Referendalnego. Jeżeli osobiście nie będziemy mogli pójść do urn, lepiej złożyć wniosek o głosowanie przez pełnomocnika niż korespondencyjnie.
14: Bo jest to dosyć skomplikowany tryb i rodzi potem wiele zastrzeżeń, co może źle wpłynąć na frekwencję. Także jeżeli tutaj pojawiają się takie problemy z niepełnosprawnością czy innego typu niedogodności, to tutaj rekomendujemy, żeby po prostu głosować przez pełnomocnika, co wcale nie jest trudne do załatwienia i myślę, że w tej Komisji Miejskiej można sobie to łatwo zorganizować.
12: Dodaje Marta Różycka, referendum w Częstochowie w sprawie odwołania bądź nie Rady Miasta i Prezydenta Miasta przed upływem kadencji już 25 października.
13: Sport w Radiu Jura.
12: Nowy mariaż w częstochowskim sporcie. Siatkarski KS Norwid zyskuje potężne wsparcie i sponsora. Od tego sezonu drużyna będzie występować w Tauron Lidze jako Neonet Norwid Częstochowa. Jak podkreśla prezes klubu Łukasz Żygadło, nowa umowa tytularna gwarantuje stabilność finansową oraz wsparcie technologiczne przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych partnerów.
15: To były długie rozmowy, niełatwe rozmowy również. Jest to współpraca, która przyniesie obopólne korzyści. Mamy sponsora, który zabezpiecza i wspiera nasz budżet, a aby ta sytuacja budżetowa klubu była stabilna, bo mając stabilnego partnera jest łatwiej utrzymać klub i budować go na przyszłość. Co jest też istotne w tym całym procesie, że to pokazuje, że firma z takiej branży ogólnopolska widzi potencjał w promowaniu się przez siatkówkę, przez klub w najwyższej klasie rozgrywek.
12: Sukcesy naszej reprezentacji mogą uskrzydlać też częstochowian. Czekamy dlatego na nowy sezon, licząc na świetne wyniki. Praca nauczyciela i nić porozumienia z młodzieżą to nadal szkolne wyzwania. Rozmawiamy w Radiu Jura na ten temat dziś, bo w kalendarzach Dzień Edukacji Narodowej.
10: Komunikacja jest najważniejsza.
12: Pierwsza odsłona tego tematu już za godzinę. Teraz pozostałe informacje. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
16: Obiekt latający, najpewniej dron, znaleziony na plaży w Karwi.
17: Znalazł go wieczorem jeden ze spacerujących po plaży. Był częściowo zakopany w piasku.
18: Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych, prokuratury okręgowej w Gdańsku, na chwilę obecną wyjaśnia okoliczności odnalezienia 13 października 2026 roku około godziny 18.30 na plaży w Karwi. Jest to powiat Pucki, fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego.
16: Tyle podpułkownik Dariusz Rozkosz.
17: Nieoficjalnie urządzenie ma około 2 metrów długości. Powiadomieni zostali saperzy, także wojsko, ABW i SKW. Na miejsce wysłano także policyjnych kontrterrorystów.
16: Wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska, ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez służby oraz armię.
17: Rosja tymczasem zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi, ponownie bez ostrzeżenia ze strony partnerów, przekazał w nocy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
16: Według prezydenta celem była elektrociepłownia, w którą trafił pocisk rosyjski. Uszkodzony został też jeden z budynków mieszkalnych.
17: Tak, kijowska elektrociepłownia numer 4 jest jednym z głównych obiektów energetycznych stolicy. Tak napisał Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.
16: Prezydent Donald Trump odpowiadał tymczasem na pytanie o ogłoszone przez prezydenta w sobotę energetyczne zawieszenie broni.
17: Będą słuchać. Tak stwierdził Donald Trump, kiedy Paweł Żuchowski przypomniał mu, że to ogłoszone przez niego zawieszenie broni w Ukrainie nie działa, a Władimir Putin najwyraźniej go nie słucha.
16: Paweł Żuchowski, nasz korespondent, z nami o poranku. Pawle, prosimy o szczegóły.
19: Dzień dobry. Prezydent Trump rzucił jedynie, idąc do śmigłowca Marine One, że będą słuchać i wskazał na kolejnego korespondenta. Ogłoszone przez niego kilka dni temu zawieszenie broni nie działa. Rosja i Ukraina były tym oświadczeniem zaskoczone, a 2 lata po wygranych przez niego wyborach prezydenckich, kiedy w kampanii obiecywał zakończenie wojny w 24 godziny, wojna wciąż trwa. Pytałem też prezydenta Trumpa o bazę w Polsce. Czy zapadły już jakieś decyzje? Chcą zbudować bazę, a my im na to pozwolimy. Zobaczymy. To oni za nią zapłacą, powiedział Trump o Polsce. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
11: Brześki poranek w Częstochowie, 6 stopni, no to jest niezbyt imponujący wynik, ale nie narzekajmy. Są miejsca w regionie, gdzie temperatura jest niższa. Uwaga, w pierwszej części dnia, także troszeczkę po południu może popadać nam deszcz. Po południu jednak także będą pojawiały się przejaśnienia. Dzisiaj do 13 stopni na plusie.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
23: Dzień dobry, w środę. Dziś Dzień Nauczyciela, przypominamy.
11: Obecności nie sprawdzamy, ale miło, że jesteście.
23: Ewelina Kroczek.
11: I Marek Moc.
23: My też jesteśmy. Zaczynamy. Gramy.
13: Radio Jura.
24: Muzyka wybrana dla ciebie. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
25: This is the story of my baker.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Środowy poranek, muzyka wybrana dla Ciebie i teraz horoskop.
1: Zodiakalne baranie, dziś uda Ci się ruszyć z miejsca, a właściwie ruszyć z miejsca sprawę, która ostatnio utknęła. Wystarczy spokojna rozmowa, a wieczorem ktoś bliski chętnie spędzi z Tobą czas, nawet jeśli planem będzie po prostu wspólna kolacja.
0: Skorpion, zanim uznasz czyjąś uwagę za złośliwość, dopytaj, co autor miał na myśli. Możliwe, że zamiast sprzeczki wyjdzie z tego rozmowa, na którą oboje od dawna czekaliście.
1: Wodniku, ktoś podrzuci Ci pomysł, który na początku wyda się zupełnie nie dla Ciebie. Nie odrzucaj go od razu, mała zmiana planów może być dziś strzałem w dziesiątkę.
2: Radio Jura.

0: Yeah.
1: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl.
2: Na co dzień pytamy was, jaką moc daje wam poranna kawa, a dziś zaskoczę Marka. Jaką moc daje ci poranna kawa? Mów to od razu.
3: Przede wszystkim moc odpowiadania na niezapowiedziane pytania. Chociaż jak słyszysz, jeszcze się rozkręcam.
2: Jeszcze troszeczkę. Następnym razem poczekam, aż dopijesz kawkę. A wy co potraficie po kawie? Co przed pierwszym łykiem wydaje się niewykonalne?
3: Napiszcie nam przez formularz na naszej stronie. W konkursie Moc Porannej Kawy czekają kawa od firmy Olsema i bon do sklepu olsema.pl.
2: I koniecznie odbierajcie telefony, bo możemy zadzwonić.
1: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl.
4: Radio Jura.
1: Reklama.
5: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
6: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
5: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
6: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
5: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
6: Profesjonalny montaż i serwis.
5: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
6: Sinbud.pl.
7: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
8: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
7: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
8: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
7: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
8: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
7: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
8: Furnipol.pl.
9: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.
10: Autoryzowany nie znaczy droższy, znaczy pewniejszy. W Volvo Car Częstochowa wiele usług wykonasz w cenach porównywalnych z warsztatami niezależnymi. A zyskujesz pewność, szybką diagnostykę, oryginalne części z dożywotnią gwarancją i serwis rosnących rabatów. Dlatego zanim założysz, że gdzie indziej będzie taniej, po prostu sprawdź ofertę. Volvo Car Częstochowa. Autoryzowany serwis Volvo. Jagiellońska 48. Nie zakładaj. Sprawdź. Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
2: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: promocji i zamów druk ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Uwaga o poranku. W Częstochowie i w całym regionie mogą pojawiać się słabe przelotne opady deszczu przy niskiej temperaturze i tym, co spadło z drzew, rzeczywiście może być w niektórych miejscach bardzo ślisko. Dbajcie o siebie. Po południu trochę przejaśnień i rozpogodzeń. Termometry już będą nieco łaskawsze, bo w najcieplejszym momencie dnia powinniśmy zobaczyć 13 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: To środowy poranek z Radiem Jura.
1: Planujemy z wami środę w Częstochowie o 14 w auli Zespołu Szkół Muzycznych koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
0: A od godziny 15 w Galerii Jurajskiej kolorowy bazar. Osypki, domowe ciasta, rękodzieło, a nawet skarpety nie do pary. Potrwa do soboty.
1: O 18 coś dla prowadzących biznes i działających w internecie, w restauracji rano i wieczorem spotkanie socialowe, między innymi o budowaniu marki. Wstęp bezpłatny, ale miejsca ograniczone.
0: O tej samej porze w Teatrze Mickiewicza w ramach festiwalu 3 razy Różewicz czytanie performatywne Matka odchodzi. Opowieść o rodzinie, przemijaniu i pamięci bliskich.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z twojego biznesu.
5: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
6: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w NEA. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. NEA, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
11: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
12: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
13: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
14: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
15: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
16: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Po reklamie.
9: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: 14 dzień października w kalendarzu, mamy środę, a już po godzinie 8 wyłowimy z sieci, no właśnie co, wyłowimy budzik, który stawia na nogi całą klatkę, tylko jego właściciel najwyraźniej wciąż śpi. Ale wcześniej wiadomości, zapraszamy na informacje z regionu, z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.
1: Kierowcy, noga z gazu. W Radiu Jura o 8 o kolejnym śmiertelnym wypadku na drogach w regionie. W kalendarzach Dzień Edukacji Narodowej będziemy pytać uczniów o relacje z nauczycielami. Co Polacy sądzą o przywróceniu obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej? Posłuchajcie wiadomości o 8. Joanna Mielimonka, polecam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
5: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
5: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
6: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
7: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
17: Codziennie.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
20: Dziś środa, 14 dzień października. Jest 8. Przed nami wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku na trasie Włodowice-Rzędkowice. To powiat zawierciański. Do tragedii doszło wczoraj na ulicy Jurajskiej. Śmierć na miejscu poniósł 47-letni kierujący Toyotą, który uderzył w przydrożne drzewo swoim samochodem. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.
21: O tym się mówi w regionie.
1: Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, dlatego pytamy ciało pedagogiczne i uczniów, jak wyglądają dobre relacje pomiędzy nauczycielami i młodzieżą. młodzieżą szkolną. Z uczniami rozmawiał Mariusz Osera.
12: Czym się charakteryzuje dobry nauczyciel? No na pewno tym, że jest otwarty do uczniów. Tutaj pozwoli zrobić kawkę na lekcji. No, że lekcja była przyjemna, to na pewno dużo zmienia.
17: Wiadomo, właśnie dobra atmosfera. Też dobry nauczyciel powinien faktycznie uczyć przedmiotu prawidłowo.
22: Słuchać i rozumieć młodzież.
17: Oczywiście, bardzo najważniejsze. Komunikacja jest najważniejsza.
23: Na pewno taki, który na przykład nie wyżywa się trochę na uczniach, jest pomocny, bo rozumiały. Komuś coś tam nie idzie, nie za bardzo umie jakiś temat, no to zawsze wytłumaczy bez żadnego problemu.
1: Mówią nam częstochowscy licealiści. Budowanie wzajemnego szacunku i dobrej atmosfery w szkolnych ławach to temat ważny dla obu stron. Warto o tym pamiętać. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kolejnych wiadomościach do tablicy poprosimy nauczycieli.
21: Sport w Radiu Jura.
1: Siatkarski KS Norwid zyskuje potężne wsparcie i sponsora. Drużyna będzie występować jako Neonet Norwid Częstochowa. Sukcesy reprezentacji mogą uskrzydlać też częstochowian. Czekamy dlatego na nowy sezon, licząc na świetne wyniki.
24: No my jesteśmy potęgą w tej dyscyplinie na świecie. Siatkówka się generalnie rozwija na świecie, rozwija się na rynkach azjatyckich. Stany Zjednoczone bardzo dużo teraz inwestują w siatkówkę, więc ja wierzę w to, że siatkówka będzie mocną dyscypliną. Rozgrywki 2006-2007 w Tauron Lidze. W przyszłym sezonie będzie Neonet Norwid Częstochowa.
1: Mówił dla Radia Jura prezes Łukasz Żygadło. Pod nowym szyldem siatkarze zaprezentują się na parkiecie już w najbliższą sobotę. Sezon inaugurujemy w częstochowskiej hali przy ulicy Żużlowej z Asseco Resowią. Zachęcamy jako partner medialny do kibicowania naszym zawodnikom. A za godzinę w wiadomościach Radia Jura zaproszenie na październikową akcję pod znakiem Różowej Wstążki. Częstochowscy studenci medycyny dziś udowadniają, że o profilaktyce można rozmawiać w niezwykle słodki i przystępny sposób.
25: Ugryź raka na słodko, bo przy okazji będzie można poczęstować się specjalnymi wypiekami.
1: Teraz pozostałe informacje. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
26: Mniej niż połowa Polaków chce przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, wynika z sondażu pracowni Opinia 24.
27: Odpowiedzi analizował nasz reporter Michał Krasoń. Dzień dobry, Michale. Co z nich wynika?
28: 46% Polaków popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej, 24% chce, by obowiązkowa służba obejmowała wyłącznie mężczyzn, a 22% badanych uważa, że pobór powinien dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Przeciwnych przywróceniu poboru jest 38% Polaków, a 16% nie ma w tej sprawie zdania. O obowiązkowy pobór zapytałem też na ulicach Warszawy.
29: Nie każdy chce trafić do wojska, tak, i nie rozumiem, dlaczego to powinno być wymuszane na młodych ludziach, szczególnie, że dużo młodych osób chce pójść na studia.
30: Potrzebujemy raczej ekspertów, zawodowców, którzy potrafią obsługiwać sprzęt.
28: W lutym tego roku przeprowadziliśmy takie samo badanie. Wtedy za przywróceniem obowiązkowej służby opowiedziała się ponad połowa pytanych. Widać więc spadek poparcia dla tego pomysłu.
26: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok osób znalezionych wczoraj w mieszkaniu przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Wszystko wskazuje na to, że 55-letni mężczyzna zabił tam swoją żonę i nastoletnie dzieci, potem sam odebrał sobie życie.
31: Najprawdopodobniej, bo będziemy to weryfikować czynnościami procesowymi, mamy tutaj do czynienia z tak zwanym samobójstwem rozszerzonym. W tym konkretnym przypadku z sytuacją, kiedy najpierw doszło do zabójstwa trzech osób, których zwłoki ujawniono wewnątrz mieszkania, a następnie do targnięcia się czwartej osoby na własne życie.
27: Mówił Daniel Prokopowicz z kieleckiej prokuratury. Sekcje mają pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn ich śmierci.
26: Iga Świątek tymczasem już z awansem do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. W dwóch setach 6-2, 6-1 pokonała Magdalenę Fręch.
27: Patryk Serwański w faktach.
22: Jestem.
27: Coś zaskoczyło cię w tym spotkaniu?
22: No chyba to, że Magdalena Fręch ugrała tylko 3 gemy, bo to był dużo bardziej wyrównany pojedynek, niż wskazuje na to ten końcowy rezultat. Czas gry, godzina 43 minuty, także no długi mecz jak na tak jednostronny wynik. Świątek na początku z małymi kłopotami, no później nie miała lekko, ale wykorzystywała swoje doświadczenie, no i właśnie potrafiła wygrywać te kolejne gemy.
32: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
33: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
20: Uwaga o poranku. W Częstochowie i w całym regionie mogą pojawiać się słabe przelotne opady deszczu przy niskiej temperaturze i tym, co spadło z drzew, rzeczywiście może być w niektórych miejscach bardzo ślisko. Dbajcie o siebie. Po południu trochę przejaśnień i rozpogodzeń. Termometry już będą nieco łaskawsze, bo w najcieplejszym momencie dnia powinniśmy zobaczyć 13 stopni.
32: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Xtreme Fitness Gyms.
33: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: O tej porze to zwykle już konkrety. Otwieramy zeszyty, zapisujemy temat.
20: Ale dziś dzień nauczyciela, więc zaczniemy od życzeń. Dużo cierpliwości i kawy wypitej jeszcze na ciepło.
2: Ewelina Kroczek
20: i Marek Moc.
2: I otwieramy kolejną godzinę. Zapraszamy.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Są takie setne urodziny, na które zamiast tortu wypada przynieść słoik miodu. Dokładnie 100 lat temu, w 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku.
0: Chyba z wiekiem coraz lepiej go rozumiemy, bo kiedyś człowiek chciał mieć energię tygryska, a dziś zjeść coś dobrego, spotkać przyjaciela i nigdzie się nie śpieszyć.
1: Mądre. A pamiętacie słynne zdanie Kubusia? Dziś to mój ulubiony dzień.
0: No, nic więcej dodawać nie trzeba. Radio Jura.

0: środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: To teraz taka krótka lekcja. Warto przypomnieć, dlaczego Dzień Nauczyciela obchodzimy właśnie 14 października. Pamiętasz, Marek, oczywiście.
0: No, oczywiście, no, oczywiście.
1: No, oczywiście, oczywiście. Tego dnia w 1773 roku powołano Komisję Edukacji Narodowej. A skoro już zaglądamy do szkolnych wspomnień, to pamiętacie pytanie, po co mi się to w życiu przyda? No po co? No po co mi się to przyda?
0: No, jak zwłaszcza na matematyce, kiedy trzeba szybko policzyć, czy trzy produkty w promocji naprawdę wychodzą taniej niż dwa bez promocji.
1: No tak, no. Albo ile farby kupić, żeby pomalować pokój. No i nagle się okazuje, że jednak pole powierzchni ma znaczenie.
0: Macie takie rzeczy, które doceniliście dopiero po szkole? Gdybyście chcieli napisać do nas w tej sprawie, formularz kontaktowy oczywiście jest do waszej dyspozycji. Zajrzyjcie na naszą stronę.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
5: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
6: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
5: Przyjedź do firmy Progress w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
6: Progress to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
5: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
6: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
5: Progress, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 579 99 401.
7: Hola, hola! Hotel Sonek zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonek i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
8: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w NEA. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. NEA, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
9: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
11: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
12: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
10: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
12: Za darmo to uczciwa cena.
10: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
15: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem.
2: szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Sprawdzamy warunki GMTO w Częstochowie i w całym regionie. Ciśnienie wciąż dość wysokie, w tej chwili na poziomie 1026 hektopaskali, ma jeszcze delikatnie wzrosnąć. Sam biometr dzisiaj nie najlepszy. Wiatr na razie z południa, potem zacznie wiać z zachodu. No i będzie powodował, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Termometry wprawdzie mają pokazać dzisiaj 13 stopni, no ale ten wiatr spowoduje, że zrobi się chłodniej.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
21: Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Ewelina, skoro ty pytałaś, jaką moc daje mi poranna kawa, to odbijam piłeczkę. Jaką daje tobie?
2: Tak to rozgrywasz, dobrze. No, moc wyjścia z domu, kiedy jeszcze jest ciemno na przykład.
1: Nawet kiedy wiesz, że czekam tu na ciebie?
2: No widzisz, dlatego robię mocną. Żartowałam oczywiście, ale tak serio, to kawa wypita, wiadomo, można ruszać z dniem.
1: A co poranna kawa zmienia u was? Napiszcie, wypełniając formularz na naszej stronie. Do zdobycia kawa i bon na zakupy ufundowane przez firmę Olsema.
2: Czekamy na wasze zgłoszenie, a potem to wy czekajcie na telefon od nas.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
1: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
1: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
1: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 2021.
7: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
8: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
13: Już to czytałyśmy?
12: Już to wymyśliłam.
14: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
16: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
17: A cappuccino też za piątkę?
18: Też.
17: A flat white?
18: Też.
17: A...
18: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
19: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: środowy poranek, a my po 9:00 zrobimy wielkie oczy na widok nauczycielskiego rekordu. Na razie tyle zdradzimy, a za chwilę najważniejsze wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Dwa śmiertelne wypadki na drogach województwa śląskiego w wiadomościach Radia Jura o 9:00. Najnowszy raport śląskiej policji. Będzie także zaproszenie na akcję częstochowskich studentów medycyny. Chodzi o profilaktykę raka piersi. Co ze stałą bazą wojsk amerykańskich w Polsce? Posłuchajcie, co mówi Donald Trump. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Wjeżdżaj na Drift Festival do M1 w Częstochowie. 17 i 18 października. W sobotę przejazdy Drift Taxi dla publiczności i ogniste pokazy. W niedzielę walka o tytuł najlepszego driftera. Tu są emocje na najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
3: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
5: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Simbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Simbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
6: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18:15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
7: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
12: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
13: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotojayku.pl.
14: Po reklamie.
15: Na zegarach już godzina 9:00, jest środa, 14 dzień października. Czas na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. 141 zdarzeń na drogach regionu, aż 2 śmiertelne wypadki. To są dane z minionej doby. Liczby podała właśnie Śląska Drogówka. Czarne punkty w Rzędkowicach w powiecie zawierciańskim oraz w Syrynie w powiecie wodzisławskim.
16: Te tragiczne zdarzenia przypominają, jak ważna jest rozwaga, koncentracja i ostrożność za kierownicą. Apelujemy do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej uwagi, zwłaszcza w godzinach porannych i wieczornych, kiedy warunki na drogach mogą być szczególnie niebezpieczne.
1: Mówi Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji.
17: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Akt oskarżenia w sprawie uprowadzenia obywatela Ukrainy. Chodzi o sprawę 6 mężczyzn, którzy w Częstochowie w sposób szczególny dręczyli swoją ofiarę, zadając jej liczne obrażenia. Mężczyźnie udało się uciec, a w tle całej sprawy były narkotyki. Do tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach.
17: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
1: Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. Budowanie wzajemnego szacunku i dobrej atmosfery w szkolnych ławach. To temat ważny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. W warto o tym pamiętać, a przedstawicieli grona pedagogicznego pytaliśmy o satysfakcję z pracy.
14: Najlepiej to widać, kiedy uczniowie, którzy są prowadzeni przez nauczyciela, odnoszą może nie tyle sukcesy, co rozwijają się. Każdy rozwija się na swój sposób. Ważne, żeby znaleźć kierunek, iść do przodu. To nieważne, czy szybko, czy wolno, ale po prostu rozwijać się. Zawód nauczyciela jest zawodem bardzo satysfakcjonującym i bardzo wymagającym.
1: Przekonuje częstochowski nauczyciel Janusz Koniecki. Uczniowie dodają, że przepisem na udane relacje w szkole jest dobra współpraca i porozumienie. Dla naszej młodzieży to rzecz absolutnie kluczowa.
17: Radio Jura poleca.
1: Październik upływa pod znakiem różowej wstążki, a częstochowscy studenci medycyny udowadniają, że o profilaktyce można rozmawiać w niezwykle słodki i przystępny sposób. Za niespełna pół godziny przyszli lekarze z UJD zapraszają w Aleję Najświętszej Marii Panny na pomysłową profilaktykę i akcję edukacyjną pod hasłem Think Pink, ugryź raka piersi na słodko.
18: Będzie można nauczyć się, jak badać prawidłowo pierś, na co zwrócić uwagę, ugryź raka na słodko, bo przy okazji będzie można poczęstować się specjalnymi wypiekami.
19: Na naszym stanowisku będą też fantomy. Poza tym będziemy mieć stanowisko z ulotkami właśnie, w jaki sposób samo badać się.
1: Akcja potrwa do 15.30 w trzeciej alei, nieopodal naszej nowej siedziby, mówiły w naszym studiu Jadwiga Łukasik oraz Dominika Kluczna. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
20: W Sejmie ślubowanie Macieja Berka.
21: Z informacją w studiu Tomasz Skory. Tomku, dzień dobry. To wiąże się z opinią Komisji Weneckiej?
22: Tak, decyzja o przeprowadzeniu uroczystości zapadła wczoraj wieczorem w następstwie właśnie opublikowania opinii Komisji Weneckiej, która przyzwoliła na złożenie przysięgi sędziowskiej bez obecności prezydenta, jeśli ten zwleka z jej przyjęciem, a tak właśnie jest w przypadku Macieja Berka. To szybkie działanie prawdopodobnie wpłynie na liczbę zaproszonych gości. Część z nich, m.in. byli prezesi Trybunału, muszą dojechać do Warszawy w dość ekspresowym tempie.
20: Co wiemy o samej ceremonii?
22: Ustaliłem w rozmowach z sędziami, że będzie ona związana z wręczeniem Berkowi zaświadczenia o wyborze przez marszałka Sejmu. Sędzia Patyda takiego zaświadczenia nie dostał, ale ślubował. Według moich informacji uroczystość nie odbędzie się jednak ani w gabinecie marszałka, ani w sali kolumnowej. Na pewno jednak, jak usłyszałem, w stosownym, godnym miejscu w Sejmie. Na uroczystość zaproszono najważniejsze postaci świata prawnego, jednak nie polityków.
21: Co ze stałą bazą wojskową USA w Polsce?
20: Pytał o nią ponownie prezydenta Stanów Zjednoczonych nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
23: Dzień dobry. Prezydenta Donalda Trumpa, gdy szedł do śmigłowca Marine One, zapytałem, czy są jakieś nowe informacje w sprawie bazy, bo mijają tygodnie, a nie pojawiają się żadne nowe informacje. Oni chcą zbudować bazę, zobaczymy. Oni za nią zapłacą, powiedział o Polsce prezydent Donald Trump. To kolejna wypowiedź amerykańskiego prezydenta na temat ustanowienia bazy sił lądowych USA w naszym kraju. Choć wielokrotnie zdawał się sugerować, że zdecyduje się na jej powstanie, dotąd nie dał jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. O tym, że decyzja została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
21: Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca. Zabieg przeprowadzono wczoraj w rzymskiej poliklinice Gemelli.
20: Doraźne badania histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolarka płuca, poinformowano wieczorem w komunikacie medycznym. Operację przeprowadził zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margaritori. Leon XIV przebywał na sali operacyjnej przez około 3 godziny. Sam zabieg trwał około 90 minut.
21: Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
15: Sprawdzamy warunki biometeo w Częstochowie i w całym regionie. Ciśnienie wciąż dość wysokie, w tej chwili na poziomie 1026 hektopaskali, ma jeszcze delikatnie wzrosnąć. Sam biometr dzisiaj nie najlepszy. Wiatr na razie z południa, potem zacznie wiać z zachodu. No i będzie powodował, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Termometry wprawdzie mają pokazać dzisiaj 13 stopni, no ale ten wiatr spowoduje, że zrobi się chłodniej.
24: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Xtreme Fitness Gyms.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
0: W szkole o tej porze człowiek już zerkał. Kiedy przerwa?
15: No u nas za chwilę ta muzyczna.
0: Ewelina Kroczek
15: i Marek Moc.
0: Zostańcie z nami.
25: Radio Jura.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: To środowy poranek z Radiem Jura.
1: Nadleśnictwo Lubliniec pyta grzybiarzy, ile można zbierać borowiki, podgrzybki i maślaki. I pokazuje coś mniej znanego. Czasznicę olbrzymią.
0: No, już sama nazwa sugeruje, że ze zwykłym koszykiem można się trochę przeliczyć.
1: Ja nie wiem, czy bym się skusiła na czasznicę olbrzymią. Chociaż według leśników potrafi osiągnąć nawet 70 cm średnicy. W poście opisują też smażenie na maśle i pytają, kto miał okazję jej spróbować.
0: No, a my pytamy, spotkaliście kiedyś takiego olbrzyma w lesie?
1: No właśnie, bo zwykle mówi się, że znalazło się tyle grzybów, że nie zmieściły się w koszyku, a w tym przypadku znalazłam jednego i też się nie zmieści.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
3: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
3: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
4: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
5: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materac! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac! Teraz twój sen w stylu Italiano!
6: Deszcz, wiatr, jesienne porządki?
7: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
8: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
7: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
8: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
7: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
8: www.traktom.pl.
7: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
9: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
10: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
11: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
12: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
13: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
14: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: O reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: W Częstochowie dzisiaj spodziewać możemy się przelotnych opadów deszczu, informują synoptycy. Po południu trochę przejaśnień i rozpogodzeń. Termometry w najcieplejszym momencie dnia mają pokazać stopni 13. Wiatr może nam trochę dzisiaj dokuczać. Na razie wieje z południa, a potem powieje z zachodu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To Radio Jura, to jest środowy poranek i za moment usłyszycie ten sygnał. No właśnie, to oznacza, że już dzwonimy do kogoś w sprawie konkursu Moc Porannej Kawy. Będziemy oczywiście rozmawiać o kawie i nie tylko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ewelina Kroczek, Radio Jura z tej strony, witam.
2: Dzień dobry.
1: Gdzie ja się dodzwoniłam?
2: Rzeżęczyce, okolice Częstochowy.
1: Dodzwoniłam się do Kasi?
2: Tak, tak, przy telefonie.
1: A Kasia wypełniła formularz na naszej stronie internetowej?
2: Tak, pamiętam, przypomniałam sobie.
1: A, to wszystko się zgadza. Bo ja czasem zastanawiam się, czy wybrałam ten właściwy numer telefonu, bo słyszę takie głosy niepewne, niezdecydowane i myślę, pomyłka, ale jednak nie.
2: Tak, ja już zapomniałam o tym całkiem, naprawdę.
1: Ale to chyba nie było aż tak dawno temu.
2: No, ostatnio kilka spraw się nałożyło i to tak różnie bywa, że tak powiem, z pamięcią.
1: Wiemy coś o tym. Tyle się dzieje wokół nas, trzeba trzymać rękę na pulsie, ale teraz porozmawiamy o tych bardzo przyjemnych sprawach. O kawie. Kasiu, wygrywasz u nas kawę ufundowaną przez firmę

0: Sema, oczywiście bon na zakupy w ich internetowym sklepie, a to dlatego, że napisałaś, jaką moc ta kawa ci daje, bo chyba ogromną.
1: Oj tak, rano ta kawa to musi być, nawet w ciągu dnia kilka.
0: O!
1: W ostatnim czasie się tyle właśnie dzieje różnych rzeczy, że ta kawa to jest tak potrzebna jak...
0: Żeby działać.
1: Żeby działać, dokładnie.
0: Życzę ci, żeby tego czasu wolnego dla siebie było znacznie więcej i żeby, no, można było rzeczywiście troszeczkę wyluzować i wypić tę kawę także na spokojnie, dla relaksu, nie tylko po to, żeby mieć moc i energię do działania. Tego ci życzę.
1: W biegu. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję, cieszę się, pozdrawiam wszystkich bardzo.
0: Do usłyszenia.
2: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
2: Reklama.
4: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
3: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
5: Hola, hola! Hotel Sonek zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla was mamy. Hotel Sonek i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
6: Autoryzowany nie znaczy droższy, znaczy pewniejszy. W Volvo Car Częstochowa wiele usług wykonasz w cenach porównywalnych z warsztatami niezależnymi. A zyskujesz pewność, szybką diagnostykę, oryginalne części z dożywotnią gwarancją i serwis rosnących rabatów. Dlatego zanim założysz, że gdzie indziej będzie taniej, po prostu sprawdź ofertę. Volvo Car Częstochowa. Autoryzowany serwis Volvo. Jagiellońska 48. Nie zakładaj. Sprawdź.
7: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
14: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek po 10:00 sprawdzimy, czego szkoła nauczyła nas na całe życie. Nawet jeśli wtedy pytaliśmy, a po co mi się to przyda? A wcześniej wiadomości, zostańcie z nami.
1: Koniec prac na drodze krajowej numer 43. W wiadomościach Radia Jura o 10:00 dobre informacje dla kierowców wjeżdżających do Częstochowy. A jutro kulminacja świętowania 200-lecia nowoczesnej Częstochowy. Będą także pytania o bezpieczeństwo w szkołach w Dniu Edukacji Narodowej. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w NEA. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. NEA, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: O reklamie.
8: Środa, 14 dzień października. Minęła 10. Zapraszamy Was na wiadomości.
9: Bezpieczniej i sprawniej na kluczowym wjeździe do Częstochowy. Joanna Mielimonka, zapraszam na wiadomości o 10, a w nich koniec ważnej modernizacji na drodze krajowej numer 43. Mieszkańcom będzie łatwiej włączyć się do ruchu. Mariusz Osyra o efektach ostatnich prac.
10: Drogowcy sfinalizowali przebudowę niebezpiecznego dotąd skrzyżowania w Lgocie z ulicami Północną i Południową tuż obok węzła Częstochowa Jasna Góra. Chodzi oczywiście o autostradę A1. Inwestycja opiewała na niemal 2 miliony złotych, objęła budowę sygnalizacji świetlnej, wydzielenie lewoskrętu w kierunku naszego miasta, a także ułożenie nowej nawierzchni. Z myślą o pieszych i pasażerach doświetlona została część przejścia oraz przebudowano zatokę autobusową. To wszystko ma znacząco poprawić komfort dla ponad 17,5 tysiąca kierowców, którzy przejeżdżają tędy każdego dnia.
9: Politechnika Częstochowska poleca tegoroczną edycję Dnia Mechanika, a my zastanawiamy się w Radiu Jura nad przyszłością kształcenia w kierunkach technicznych. Ciągle rynek potrzebuje nowych kadr w tym zakresie.
11: Wybór szkoły technicznej, wybór technikum to jest takie wielotorowe ukształtowanie swojej ścieżki edukacyjnej, dlatego że my możemy iść na studia potem, ale nie musimy, prawda? Możemy studiować dziennie, możemy studiować wieczorowo, możemy już podjąć pracę, możemy być niezależni finansowo, więc myślę, że ukończenie technikum, zdobycie rzeczywiście umiejętności, a to właśnie umiejętności dzisiaj przez pracodawców najbardziej są cenione na rynku pracy, to jest to clue, to jest ta najważniejsza rzecz.
9: Mówiła nam wicedyrektor Ewa Taper z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych imienia Pułaskiego w Częstochowie. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o przyszłości w poszukiwanym zawodzie, wybierzcie się jutro na Wydział Inżynierii Mechanicznej Politechniki Częstochowskiej.
12: Więcej na radiojura.pl.
9: To już jutro wydarzenie połączeni alejami, czyli kulminacja świętowania 200-lecia nowoczesnej Częstochowy. Za scenariusz i reżyserię widowiska odpowiada Robert Dorosławski. Na scenie wielu znakomitych artystów, także związanych z miastem. Co ważne, na koncert dojedziemy komunikacją miejską, ale też dodatkowymi autobusami. Takie ułatwienie szczególnie ważne jest dla seniorów, tłumaczy dyrektor MOK-u Paweł Musiał.
13: Aby dostać się do miejsca imprezy, czyli do hali sportowej Częstochowa, będzie można skorzystać z komunikacji miejskiej. Specjalnie dedykowana będzie linia numer 72, która będzie kursować od ulicy Piłsudskiego poprzez Aleję Najświętszej Marii Panny, aż do właśnie miejsca docelowego. Oprócz tego informuję, że działają również linie, które po prostu przy hali sportowej się zatrzymują. Oprócz tej specjalnej linii.
9: Bramy obiektu na Zawodziu otworzą się o 16, a bilety na to kulminacyjne wydarzenie Roku Miasta Częstochowy zdobędziemy za symboliczną kwotę. W Radiu Jura doniesienia z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
14: To fragment polskiego drona testowego z Instytutu Techniki Wojsk Lądowych znaleziono wczoraj na plaży w Karwi w Pomorskiem.
9: Takie są wstępne ustalenia armii. Maszyna brała udział w ćwiczeniach. Jej znaczne fragmenty morze wyrzuciło na bałtycką plażę w Karwi.
14: Tam wieczorem po 18 odnalazł też szczątki jeden ze spacerujących. Zgłosił to służbom. 14 października w Dniu Edukacji Narodowej pytamy o bezpieczeństwo w szkołach po ostatniej serii ataków. Sprawdzamy też rozwiązania, które funkcjonują. Na przykład w Szkole Podstawowej imienia Królowej Jadwigi w podpoznańskim Jerzykowie.
9: Osoby postronne nie mają tam możliwości wejścia do szkoły, a upoważnione na przykład do odbioru dziecka ze świetlicy muszą mieć specjalnie wygenerowany kod QR.
14: Beniamin Kubiak-Piłat, Beniaminie, jak wygląda zatem odebranie dziecka z zajęć świetlicowych?
15: Babcia, ciocia lub inna osoba upoważniona przez rodzica musi zostać przez niego wpisana do specjalnej aplikacji oraz otrzymać kod QR. Przy wejściu do szkoły znajduje się specjalny czytnik, który skanuje ten kod, a pracownicy szkoły otrzymują informację, kto przyszedł po dziecko i z czyjego upoważnienia.
16: Nie odbierze dziecka nikt, kto nie ma wygenerowanego kodu. Wyświetla się imię i nazwisko, kim jest ta osoba i kto oczywiście upoważnił. Aplikacja pozwala notować, o której godzinie dziecko wyszło z tą osobą i tak samo, o której się pojawiło.
15: Powiedziała mi Alina Mańka, dyrektorka szkoły w podpoznańskim Jerzykowie.
9: Maja Chwalińska i Iga Świątek wygrywają w Wuhan.
14: Maja dołącza zatem do Igi Świątek w 1:16. W polsko-polskim pojedynku Iga pokonała Magdalenę Fręch, a kilkadziesiąt minut później Chwalińska wygrała z Marii Bołskową. Imponująca przemiana Maji Chwalińskiej, bo Polka gładko przegrała najpierw pierwszego seta 1-6, a potem 6-1, 6-1. I w 1:16?
9: Teraz mecz z Ukrainką, Dianą Jastremską.
14: Tak jest. Iga Świątek teoretycznie ma łatwiej, bo albo Amerykanka Ashton Kruger, albo ta zawodniczka z Tajlandii.
17: Lalana Tararudi.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
8: Częstochowie dzisiaj. Spodziewać możemy się przelotnych opadów deszczu, informują synoptycy. Po południu trochę przejaśnień i rozpogodzeń. Termometry w najcieplejszym momencie dnia mają pokazać stopni 13. Wiatr może nam trochę dzisiaj dokuczać. Na razie wieje z południa, a potem powieje z zachodu.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
8: Jeśli nucicie już pod nosem, to za chwilę będzie okazja trochę głośniej.
21: Ewelina Kroczek
8: i Marek Moc
21: na naszej lekcji muzyki. Każdy głos się liczy, pamiętajcie o tym. No to gramy.
12: Radio Jura.
22: Fine. Let me see you dance, babe.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A dziś zapytaliśmy was, co ze szkoły przydało wam się dopiero po latach? No i mamy odpowiedź Ani. Procenty napisała. Na matematyce dramat, ale rabat na buty obliczam bez kalkulatora.
0: Kolejna Piotra. Pola na powierzchni. Kiedy kupowałem płytki do łazienki.
1: A tak, wtedy też się przydaje. Iza, angielski, latami nie chciałam się uczyć, a potem na wakacjach musiałam wytłumaczyć, że klimatyzacja nie działa.
0: Motywacja pewnie przyszła po 30 stopniach na termometrze.
1: Pewnie tak. Czyli jednak się przydało. A za tym wszystkim oczywiście stali nauczyciele, którzy tłumaczyli nam do skutku. Dziś świętują. Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Wjeżdżaj na Drift Festival do M1 w Częstochowie. 17 i 18 października. W sobotę przejazdy Drift Taxi dla publiczności i ogniste pokazy. W niedzielę walka o tytuł najlepszego driftera. Tu są emocje na najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
5: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel.konstancja.pl.
6: Salon X-Land zaprasza na drugą edycję Targów Dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października w Salon

0: Ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
2: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
5: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Credit Agricole.
6: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Credit Agricole Bank Polska S.A.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
11: Kapryśna aura dzisiaj w Częstochowie i w całym regionie. Pochmurno, przelotne deszcze, ale po południu trochę przejaśnień i rozpogodzeń. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy stopni 13, jutro okolice 12, jutro już bez opadów. Pięknie, pogodnie i słonecznie ma zrobić się w piątek i w sobotę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Środowy poranek z Radiem Jura.
1: Zabieramy Was na naszą stronę internetową, gdzie mocno trzymamy kciuki za zespół Norwida Częstochowa. Nowy sezon, nowy trener, nowe wyzwania, no i nowy partner tytularny, Neonet.
0: A my w sezonie 2026-27 jesteśmy głównym partnerem medialnym klubu. Siatkarskich wiadomości na naszej stronie i w mediach społecznościowych będzie więc zdecydowanie pod dostatkiem.
1: Pierwszy materiał dotyczący inauguracji ligi już jest. Zajrzyjcie na radiojura.pl. Sprawdźcie, co przed drużyną. No i kibicujcie razem z nami.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
0: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
0: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc porannej kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
0: Chcesz wygrać? Wejdź na radio.

0: Rafael i dołącz do zabawy.
1: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
2: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
3: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
2: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
3: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
2: I przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
4: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
5: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
6: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
7: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr Materaz odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr Materaz. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr Materaz. Teraz twój sen w stylu Italiano.
8: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: jak zwykle obecni i przygotowani będziemy jutro od samego rana. To co, Marek, dziś już można się pakować, nie?
1: Można, ale radia nie wyłączamy. Za chwilę wiadomości.
0: Dziękujemy za dziś, Ewelina Kraczek.
1: I Marek Moc.
0: Do usłyszenia. Do jutra.
2: Nie przyznają się do winy w wiadomościach Radia Jura o 11. Akt oskarżenia dla mężczyzn, którzy porwali obywatela Ukrainy, a później go torturowali. Wrócimy także do dzisiejszego święta, a to Dzień Edukacji Narodowej. Będą także najnowsze dane o inflacji. Joanna Bielimonka, do usłyszenia o 11.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
6: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
7: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar, dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
8: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
9: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w NEA. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. NEA, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
10: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Dzień dobry.
15: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
14: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
15: Interesujące, ale co to?
14: Lokata banku pocztowego.
15: Biorę.
14: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
19: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: galerię realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzach środa to 14 dzień października, na zegarach godzina 11, w Radiu Jura to czas na najważniejsze wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Przed sądem wkrótce stanie 6 agresorów, którzy w listopadzie ubiegłego roku porwali, pobili, a następnie torturowali obywatela Ukrainy. Mężczyźnie udało się uciec i w ten sposób ocalić życie. W Radiu Jura wraca temat, bo akt oskarżenia jest już gotowy.
4: W toku śledztwa ustalono, że w Częstochowie w okolicach przejazdu kolejowego przy ulicy Kiedrzyńskiej 44-letni Ukrainiec został wciągnięty siłą do samochodu i przewieziony z workiem na głowie do garażu na Starym Mieście. Tam sprawcy pobili go, także grozili pozbawieniem życia. Przewieźli mężczyznę na teren firmy w częstochowskiej dzielnicy Zawodzie, gdzie unieruchomili go tak zwanymi trytytkami i zamknęli w kontenerze.
3: 44-latek uciekł ciężarówką z dzielnicy Zawodzie, skąd ostatecznie udało mu się dojechać do szpitala. Przypomina rzecznik prokuratury okręgowej Tomasz Ozimek. Jaka kara grozi oskarżonym? O tym w kolejnych wiadomościach. A teraz zupełnie zmieniamy temat w Radiu Jura.
5: O tym się mówi w regionie.
3: Uroczysta Akademia Nagrody i wyróżnienia dziś, 14 października, w którym to przypada Dzień Edukacji Narodowej. Święto upamiętniające powołanie w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego Ministerstwa Oświaty w Europie. Czy dzisiejsza szkoła jest trudniejsza, a praca nauczyciela jeszcze bardziej wymagająca niż kiedyś?
6: Ja nie zgadzam się z tym, że teraz czasy są wyjątkowo trudne.
7: Praca, kolejne wymogi przed państwem stawia.
6: Z jednej strony tak sięgam do swoich czasów licealnych. Staram się nadążać i towarzyszyć uczniom w tych czasach współczesnych, zupełnie innych.
3: Praca pedagoga kiedyś i dziś wciąż sprowadza się do wychowania młodzieży. Z nauczycielką Beatą Jarosz rozmawiał Mariusz Osyra.
5: Wiadomości Radia Jura.
3: Modernizacja MOK-u w Kłobucku, jest umowa na przeprowadzenie prac w Miejskim Ośrodku Kultury. Koszt to blisko 5 milionów złotych, a finał zapowiadany jest na połowę przyszłego roku. Zaplanowano remont sali widowiskowej wraz z poprawą akustyki. Toalet na parterze, będzie także nowe wyposażenie techniczne i oświetlenie sceny.
5: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
3: Wykorzystując swoje umiejętności, usunęły tablicę ostrzegającą przed nimi samymi. Nadleśnictwo Lubliniec informuje o skutkach najnowszej działalności bobrów. W studiu Robert Krzyżaniak. Dzień dobry.
8: Tak, dzień dobry.
3: Powiedz, o co chodzi w tej sprawie.
8: Przy stawie w leśnictwie Łopiante, największe w Polsce gryzonie, kopią nory pod drogą i ścinają drzewa znajdujące się wokół zbiornika. Ale jak informują w zabawny sposób leśnicy, bobry nie chcą, abyście byli ostrzeżeni i ścięły słupek dębowy z informacją o zagrożeniu. Zatem jeżeli będziecie przemieszczali się w pobliżu stawu, to zachowajcie ostrożność. A jeżeli zauważycie wystający z ziemi kawałek drzewa ściętego przez bobry, to wyobraźcie sobie, że była tam informacja: uwaga, szkody wyrządzone przez bobry.
3: I tym tematem kończymy to wydanie wiadomości z miasta i regionu, teraz kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Wysokie ceny paliw bardzo mocno uderzyły w sektor usług. Ceny wyraźnie poszły w górę.
10: Główny Urząd Statystyczny podał właśnie najnowsze wyliczenia dotyczące inflacji we wrześniu i tutaj mamy wzrost 4,1%.
9: Krzysztof Berenda, dzień dobry. Krzysztofie, no to jak zmieniły się ceny?
11: Ja zacznę mimo wszystko od tych dobrych wiadomości, czyli od tego, co potaniało, bo najmocniej potaniało mięso. Kiełbasy, wędliny są aż o 24% tańsze niż rok temu. Mięso mielone 24% tak samo ryby. Mleko jest tańsze o 12%, sery o 8%, masło o 6%, warzywa i owoce są o 3-4% tańsze niż przed rokiem, no bo produkcja u rolników była większa niż poprzednio.
9: Niestety, nie wszystko tanieje.
11: Niestety. Mm-hmm. Tak jak mówiliście, rzeczywiście te wysokie ceny paliw połączone z wysokimi cenami energii sprawiły, że rosną ceny usług, na przykład w restauracjach. Te ceny, które widzimy w menu, w kartach dań, ale to jest także w kawiarniach, w bufetach, tam ceny wzrosły o 8-10%. Ubezpieczenia i usługi w bankach wzrosły o 10%. Fryzjerzy podnieśli swoje ceny, tak samo kosmetyczki o 14%. Co ciekawe, przedszkola, szkoły, te wszystkie zajęcia dla dzieci, tutaj ceny wzrosły o 24%. Opieka nad starszymi jest o 34% droższa niż przed rokiem. I ciekawostka, najmocniej wzrosły ceny w kościołach, aż o 72%.
9: Maciej Berek złożył w gabinecie marszałka Sejmu ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
12: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie.
10: Wobec prezydenta, ale bez obecności Karola Nawrockiego, który ślubowania od Berka przyjąć nie chciał.
9: Od razu łączymy się z Jakubem Rybskim.
13: Dzień dobry, jestem.
10: Jakubie,
13: dzień
10: jak
13: dobry.
10: Wyglądała ta uroczystość zaprzysiężenia?
13: Była bardzo krótka, bo trwała zaledwie kilka minut. Najpierw marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w obecności innych sędziów, notariusza i prezydium Sejmu odczytał treść uchwały o wyborze Macieja Berka na sędziego Trybunału. Potem były minister w rządzie Donalda Tuska złożył ślubowanie. Maciej Berek przed chwilą złożył dokumenty o swoim zaprzysiężeniu w biurze podawczym Kancelarii Prezydenta i odjechał z Sejmu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj w Częstochowie na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 stopni. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu. Potem zmieni kierunek na południowo-zachodni. Ciśnienie na poziomie powyżej 1025 hektopaskali będzie rosnąć. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Myszkowa i Wręczycy Wielkiej.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: Już po godzinie 11:00, to środowe przedpołudnie, w Radiu Jura sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.
5: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Częstochowie dziś coś dla miłośników lokalnych smaków i rękodzieła. Od 15 w Galerii Jurajskiej rusza kolorowy bazar. Będzie można znaleźć regionalne przysmaki, domowe ciasta, tradycyjne przetwory, biżuterię, świece sojowe i jesienne dekoracje. Nie zabraknie też kolorowych skarpetek niedopary czy góralskich kapci. Bazar potrwa do soboty. A o 18 w restauracji przy ulicy Karola Szymanowskiego jeden kolejne spotkanie Socialow. Tym razem rozmowa z Anią Nabiałek, założycielką marki Marsala, m.in. o budowaniu rozpoznawalnej marki modowej i sprzedaży w internecie. To propozycja dla osób zainteresowanych marketingiem i mediami społecznościowymi.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki Melange znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
12: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
13: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
14: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
15: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
2: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Częstochowie maksymalnie 13 stopni. Niebo cały dzień będzie częściowo zachmurzone. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu, potem zmieni kierunek na południowo-zachodni. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie powyżej 1025 hektopaskali. Będzie rosnąć. Podobna pogoda w Mykanowie i Poraju. W nocy możemy spodziewać się około 5 stopni Celsjusza.
19: Sponsorem prognozy pogody jest
21: Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
1: Słuchasz Radia Jura.
22: Let them march again.

0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Radio Jura. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Jeśli macie ochotę na spotkanie z literaturą na scenie w Częstochowskim Teatrze imienia Adama Mickiewicza dziś o 18:00 Matka odchodzi Tadeusza Różewicza, to czytanie performatywne przygotowane w ramach festiwalu 3 razy Różewicz. Z fragmentów wspomnień, rodzinnych dokumentów i poezji powstaje opowieść o rodzinie, pamięci i przemijaniu. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Marek Ślosarski, który wystąpi na scenie m.in. z Agatą Ochotą-Hutyrą i Małgorzatą Marciniak. A dla tych, którzy wolą muzykę, koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dziś o 14:00 w Auli Zespołu Szkół Muzycznych imienia Marcina Józefa Żebrowskiego wystąpią muzycy. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą uczcić ten dzień przy dźwiękach muzyki.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
4: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
5: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Przedsiębiorca często pracuje.

0: Pracuję za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Dużo dobrego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: nawet do 25 lat pozbawienia wolności w wiadomościach Radia Jura o karach, jakie grożą mężczyznom, którzy uprowadzili 44-latka. Wrócimy także do wczorajszej uroczystości przed budynkiem Plastyka, gdzie stanął słup pokoju. Awantura i przepychanki z policją przed Trybunałem Konstytucyjnym w części z kraju i ze świata. Joanna Mielimonka, zapraszam.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
4: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
5: Salon X-Land zaprasza na drugą edycję targów dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą Ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października Salon X-Land Częstochowa, Park Handlowy Warta.
6: Tato, co znaczy negocjować?
7: Szukać porozumienia.
6: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
8: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
18: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
20: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
20: To tak się da?
19: No ba.
21: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: po reklamie.
2: Środa, 14 dzień października, wybiło południe, czas na wiadomości.
22: Porwali, pobili, a następnie torturowali w Radiu Jura. Wracamy do dramatycznych scen sprzed roku. Joanna Mielimonka, zapraszam na wiadomości o 12. Mężczyźnie udało się uciec i ocalić życie. 44-latek ciężarówką z dzielnicy Zawodzie dotarł do szpitala, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Tomasz Ozimek. Jak ustalili śledczy, oprawcy ruszyli za nim w pościg, wycofali się dopiero, gdy Ukrainiec wjechał na teren lecznicy. 6 mężczyzn wkrótce zatrzymała policja.
23: Pokrzywdzony odniósł szereg obrażeń ciała, między innymi w postaci złamania i oparzeń. Wykorzystując chwilę nieuwagi napastników, mężczyzna wyswobodził się i wsiadł do ciężarówki, którą pojechał do izby przyjęć. Z ustaleń śledztwa wynika, że motywem działania sprawców był zamiar odzyskania narkotyków, które zostały skradzione przez pokrzywdzonego mężczyznę.
22: Sprawcy pobicia, porwania oraz torturowania mają szereg zarzutów i przed sobą wieloletnie więzienie. Grozi im od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.
24: Wiadomości Radia Jura.
22: Symbol pokoju, wyjątkowy akcent jubileuszowy przed częstochowskim plastykiem. Przed budynkiem odbyła się uroczystość odsłonięcia słupa pokoju. Tradycja przyszła z Japonii, ale rozprzestrzenia się w Polsce i po świecie. To międzynarodowy monument z wymownym napisem „Niech ludzkość żyje w pokoju” w różnych językach.
25: Znajomy Mariusz Szmerc, z którym współpracujemy od wielu lat, który też jest artystą, wykonuje malarstwo w stylu japońskim sumie, zaproponował, żeby właśnie w tej szkole też umieścić taki słup pokoju. To jest naturalny efekt, ponieważ co roku od dekad organizujemy Międzynarodowy Dzień Pokoju w Warszawie, akurat przy Dzwonie Pokoju, który jest darem z Hiroshimy i Nagasaki. Tam również postawiliśmy słup pokoju przed wielu laty.
22: Mówił Jacek Kozłowski z Fundacji Hejwa. Idea stawiania słupów pokoju to skutek dramatycznego doświadczenia wybuchem bomby atomowej.
26: Jest powszechnie znany na świecie przede wszystkim z tak zwanych rzeźb balansujących.
27: Jest pan ważną postacią dla tej szkoły, to zaproszono pana do współpracy.
28: Poproszono mnie, żebym się w to włączył. Włączyłem się ochoczo zrobić to dzieło.
22: Mówią wicedyrektor częstochowskiego plastyka Anna Maciejowska oraz artysta rzeźbiarz Jerzy Kędziora.
24: Sport w Radiu Jura.
22: Siatkarski KS Norwid zyskuje potężne wsparcie i sponsora. Drużyna będzie występować jako Neonet Norwid Częstochowa. Jak podkreśla prezes klubu Łukasz Żygadło, nowa umowa tytularna gwarantuje stabilność finansową.
29: To pokazuje, że firma z takiej branży ogólnopolska widzi potencjał w promowaniu się przez siatkówkę, przez klub w najwyższej klasie rozgrywek. Wydaje mi się, że sukcesy, jakie są i reprezentacji klubowe, pokazują, że no my jesteśmy potęgą w tej dyscyplinie na świecie. Siatkówka się generalnie rozwija na świecie, rozwija się na rynkach azjatyckich. Stany Zjednoczone bardzo dużo teraz inwestują w siatkówkę, więc ja wierzę w to, że siatkówka będzie mocną dyscypliną.
22: Pod nowym szyldem siatkarze zaprezentują się już w najbliższą sobotę. Sezon inaugurujemy w częstochowskiej hali przy Żużlowej z Asseco Resovią. Zachęcamy jako partner medialny do kibicowania zawodnikom. Teraz pozostałe informacje i Ewa Kwaśny.
30: Na początek gorące wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Maciej Berek i towarzyszący mu sędziowie przybyli do siedziby przy Alei Szucha w Warszawie. Wcześniej Maciej Berek złożył w gabinecie marszałka Sejmu ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie zostało złożone wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego. Łączymy się z naszym dziennikarzem Tomaszem Skorym. Witamy.
31: Dzień dobry, witam.
30: Tomku, opisz proszę, co tam się działo i dzieje w tej chwili.
31: W tej chwili, dosłownie przed chwilą, wzmocnione na ostatnią godzinę siły policyjne wycofały się sprzed siedziby Trybunału, zostawiając na miejscu zwykłą obsadę kilkunastu funkcjonariuszy zgromadzenia klubów Gazety Polskiej i przeciwników uznania sędziowskiego statusu Macieja Berka trzeba było zabezpieczać. Wcześniej doszło tu do rzeczywiście kilkunastominutowej, dość gwałtownej przepychanki, bo demonstracji zablokowali wjazd na teren Trybunału, co wywołało reakcję policji. Funkcjonariusze jednak stopniowo, wyłuskując z tłumu najaktywniejszych uczestników manifestacji, doprowadzili do odblokowania przejazdu, którym sędziowie towarzyszący Berkowi i on sam wjechali do Trybunału Stanu, do Trybunału Konstytucyjnego. Tam, jak dobrze pokazuje przesłane przez nich zdjęcie, sam prezes Święczkowski stanął w drzwiach jednej z sal, nie dopuszczając Macieja Berka do orzekania, i to bardzo poważna symbolika. W tej chwili sędziów już w Trybunale chyba nie ma, napięcie opadło. Część demonstrantów się rozeszła. Liderzy nadal jednak zapraszają do obrony konstytucji przed niedopuszczenie do orzekania sędziów, przebierańców, jak nazywają Macieja Berka. Napięcie tutaj już opadło sprzed Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Skory.
30: Watykan poinformował, że papież Leon XIV spędził spokojną noc w szpitalu po wczorajszej operacji usunięcia części prawego płuca. U 71-letniego papieża zdiagnozowano nowotwór. Dalsze informacje o stanie zdrowia Leona XIV mają zostać podane w ciągu dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: Środa serwuje nam zachmurzenie całkowite i duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą jeszcze słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna dziś na poziomie od 13 do 15 stopni Celsjusza. W Częstochowie, Kłobucku czy Poczesnej wiatr słaby i umiarkowany z południa i zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze spotkanie w środku tygodnia. Na początek muzyka wybrana dla ciebie, Benson Boone, za chwilę też Garcia i Sarsa. Zaczynamy.
1: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Secret Service i Jessica, muzyka wybrana dla Ciebie. A w kalendarzach jest w końcu mały piątek, wpół do weekendu, czyli środa, 14 dzień października. Dziś swoje święto mają pracownicy oświaty. Najlepszego, kochani. I tak sobie myślę, że uczniem to w życiu jest każdy, ale nie każdy zostaje później nauczycielem. Ja akurat miałem szczęście być po obu stronach barykady i powiem tak, to jest inna galaktyka. Książkę by można było napisać. No to może kiedyś. Teraz wyciągamy karteczki, podpisujemy się w prawym górnym rogu. A nie, nie, przepraszam. Czas na wykład o pogodzie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
4: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
5: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
5: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
4: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
6: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
7: Likwidacja outletu Oscar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oscar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
8: Deszcz, wiatr, jesienne porządki?
9: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
10: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
11: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
10: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
11: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
10: www.traktom.pl.
11: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
12: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
17: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
18: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: aplikacji i zamów druk ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Tego popołudnia przejaśnienia będą się pojawiać. Im bliżej końca dnia, tym ma być ich więcej. Na termometrach od 13 do 15 stopni. Wiatr słaby z południa i zachodu. Ciśnienie na poziomie 1026 hektopaskali i wolniutko sobie rośnie. Ale biometr w Częstochowie, Lublińcu czy Kłomnicach jest dzisiaj bardzo kiepski.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: 14 dzień października. O okazjach poważnych mówiliśmy o poranku, a także w naszych wiadomościach mówimy. Ja podrzucam teraz nietypowe okazje do celebrowania i mamy dzisiaj, słuchajcie, dzień normalizacji. Pytanie od razu się pojawia, kiedy będzie w końcu normalnie? Mamy również urodziny Kubusia Puchatka. Dokładnie 100 lat temu ukazała się pierwsza o nim książka. Mamy również dzień deseru czy dzień bączka. I tutaj od razu wyjaśniam, chodzi o tradycyjną zabawkę, choć z racji dwuznaczności słowa bączek w języku polskim bywa ono czasem żartobliwie kojarzone albo specjalnie mylone ze Światowym Dniem Puszczenia Bąków, który obchodzony jest 1 grudnia. Teraz, kiedy jest wszystko jasne, proszę już się nie mylić.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy.

0: aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotelkonstancja.pl. Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
6: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
7: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
8: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
0: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
9: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
14: Blik po reklamie.
15: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Biura Popołudniu. Jeżeli nie macie jeszcze planów na dzisiejsze popołudnie i dzisiejszy wieczór, to my mamy propozycję. Akademickie Centrum Kultury Klub Politechnik zaprasza na godzinę 18 dziś na spotkanie z Wojciechem Cejrowskim. Jeśli macie ochotę się tam wybrać, napiszcie nam w komentarzu na naszym Facebooku, gdzie ostatnio podróżowaliście i dlaczego to miejsce jest warte polecenia. Albo czym was zaskoczyło. Można też w tej sprawie dzwonić 34 389 8989. Konkurs trwa do 14.
1: W czasie deszczu drogowcy się nie nudzą i układają asfalt w stronę Mstowa. W wiadomościach Radia Jura wątpliwości naszego słuchacza. Będzie także zaproszenie na Dzień Mechanika do Politechniki Częstochowskiej. Wracamy też do zamieszek przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Wjeżdżaj na Drift Festival do M1 w Częstochowie. 17 i 18.

0: najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Anda Rodenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
10: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
11: Gastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu

0: ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Wiejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już godzina 13. O tej porze mamy dla Was najważniejsze wiadomości.
3: Drogowcy nie zwalniają tempa na wylotówce z Częstochowy. Od tego tematu zaczynamy wiadomości w Radiu Jura o 13. To 8 km wojewódzkiej trasy 786. Prace obejmują odcinek od granicy miasta przez Jaskrów i Wancerzów aż do Mstowa. Wykonawca wymienia nawierzchnię, wyremontował podbudowę i pobocza jezdni. Całość robót z Częstochowy do Mstowa ma zakończyć się jeszcze w tym roku.
4: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
3: Czas i tempo się liczą, ale nasi słuchacze i mieszkańcy mają zastrzeżenia do pracy drogowców.
5: Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić drogowców, którzy kładą teraz nawierzchnię asfaltową od Częstochowy w kierunku Mstowa. W deszczu, w mokrym asfalcie uciekły piękne dni. To są bardzo kosztowne prace. Ja jestem z wykształcenia drogowcem, więc jeszcze raz ich bardzo serdecznie pozdrawiam.
3: Tyle nasz słuchacz z Mstowa. W przyszłym roku planowana jest, przypomnijmy, dalsza przebudowa drogi wojewódzkiej 786 od ulicy Sadowej do ulicy Gminnej.
4: Radio Jura poleca.
3: Politechnika Częstochowska i tegoroczna edycja Dnia Mechanika. Zastanawiamy się nad przyszłością kształcenia w kierunkach technicznych. Jak przekonuje wicedyrektor Ewa Teperska z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, warto wybierać ścieżkę praktycznych umiejętności w technikum czy w szkole branżowej.
6: Jeżeli uczeń ma jakąś konkretną umiejętność, coś potrafi, na pewno znajdzie zatrudnienie i nasi uczniowie, nasi absolwenci są tego przykładem, ponieważ pracują obecnie w wielu firmach elektrycznych. I właśnie też między innymi dlatego ta współpraca się nawiązała, by właśnie już tutaj wyławiać sobie przyszłych pracowników, a zatem firma ma pracownika.
3: Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o przyszłości w poszukiwanym zawodzie, wybierzcie się jutro na Wydział Inżynierii Mechanicznej Politechniki Częstochowskiej.
4: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
3: Poszukiwania zaginionego mieszkańca Lublińca. Wczoraj po południu dyżurny lublinieckiej komendy przyjął zawiadomienie o zaginięciu 41-letniego Michała Hanuloka. Osoby mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu proszone są o kontakt z policją. Szczegóły w naszym portalu.
4: www.radiojura.pl.
3: Filmy Wajdy na plakatach, dzieła znanego polskiego reżysera pod zupełnie innym kątem w częstochowskiej bibliotece, spotkanie już w najbliższy piątek o 18:00. Plakaty do filmów Andrzeja Wajdy staną się punktem wyjścia do opowieści o jednym z najważniejszych zjawisk w historii polskiej grafiki, polskiej szkole plakatu. Przyglądając się plakatom do filmów reżysera, będzie można porozmawiać o charakterystycznym języku wizualnym polskich plakacistów, ich sposobach interpretowania kina oraz o tym, co sprawiło, że polski plakat filmowy zyskał tak ważne miejsce w historii sztuki na całym świecie. W Radiu Jura pozostałe informacje i Ewa Kwaśny.
7: Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, poinformował prezes Trybunału Bogdan Święczkowski po rozmowie z Berkiem. Wcześniej w Sejmie Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału z formułą, że robi to wobec prezydenta. Karola Nawrockiego przy tym nie było. Prezes Święczkowski zapowiedział, że wyśle do prezydenta pytanie, czy takie ślubowanie uzna. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przy Alei Szucha w Warszawie jest nasz dziennikarz Tomasz Skory. Witamy Cię ponownie.
8: Witam ponownie.
7: Tomku, czy prezes Święczkowski komentował te przepychanki, do której doszło przed budynkiem?
8: Tak, ale odpowiedzialnością za całe to zajście Bogdan Święczkowski obciążał nie blokujących wjazd na teren Trybunału Konstytucyjnego swoich zwolenników, czy usuwających ich policjantów, ale sędziów, których sam nie dopuścił do orzekania i którzy według niego chcieli wtargnąć do Trybunału.
9: Takie rzeczy nie powinny się dziać. Mnie jest bardzo przykro, że doszło do takich sytuacji. Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takiej sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta. Te osoby próbowały wtargnąć do części sędziowskiej.
8: Nie wpuściłem ich, bo nie mieli na to mojej zgody, wyjaśnił osobiście, jak widać na zdjęciach, blokujący drzwi prezes Trybunału. Według Bogdana Święczkowskiego wszystko zależy teraz od tego, czy Karol Nawrocki uznaje dzisiejsze ślubowanie Macieja Berka za złożone w jego obecności. Prezes wezwał też zgromadzonych przed budynkiem do zachowania spokoju.
7: I na koniec świat filmu już jest pierwszy zwiastun nowej Narni, filmu Siostrzeniec Czarodzieja.
1: Tym razem reżyseruje Greta Gerwig, znana m.in. z filmu Barbie.
7: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, witaj Kasiu. Jak zapowiada się świat znany ze słynnej książki?
1: Estetyka jest nieco inna niż w poprzednich filmach, ale to jest wciąż świat C.S. Lewisa. Kraina pełna magii i niezwykłych stworzeń. Gerwig, która napisała też scenariusz, opowiada o samych początkach jej istnienia. Motywem muzycznym w zwiastunie są Schody do nieba, Led Zeppelin.
10: Magia wypełnia wszystko.
1: Głównymi bohaterami filmu są Diggory i Paula, dwoje przyjaciół, których życie zmienia się za sprawą czarodzieja, którego gra Daniel Craig, a jedną z najważniejszych postaci tego filmu jest Lev Aslan i jemu głosu użycza sama Meryl Streep.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: Co czeka nas w pogodzie w najbliższych dniach? Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami i umiarkowane. Nie powinno padać, na termometrach od 12 do 14 stopni powyżej zera. W piątek zachmurzenie małe albo umiarkowane, bez opadów, na termometrach do 15 stopni powyżej zera. W Częstochowie, Lublińcu czy Olsztynie wiatr słaby z południowego wschodu.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: Godzina 13 już za nami. Wszystkie akademie z okazji Dnia Nauczyciela pewnie już zakończone. Jakie macie plany na resztę dnia? My zamierzamy dobrze grać. Soul Sister u nas już teraz, za chwilę Bledka, a później Safri Duo. Można zrobić

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Salavi, baby.
1: Chris Cross, Amsterdam i przyjaciele, a teraz chwalimy naszych, dzisiaj częstochowskich studentów medycyny, którzy zorganizowali akcję edukacyjną pod hasłem Think Pink, ugryź raka piersi na słodko. Jak mówią, ważna jest oryginalna i świeża forma zachęty do badań wśród naszych mieszkańców.
2: Będzie można nauczyć się, jak badać prawidłowo pierś, na co zwrócić uwagę, ugryź raka na słodko, bo przy okazji będzie można poczęstować się specjalnymi wypiekami.
3: Na naszym stanowisku będą też fantomy. Poza tym będziemy mieć stanowisko z ulotkami właśnie, w jaki sposób samo badać się, w jaki sposób zwracać uwagę na to, co się dzieje.
1: Akcja potrwa jeszcze do 15.30 w Trzeciej Alei, niedaleko naszej nowej siedziby. Polecamy. A mówiły nam o niej organizatorki Jadwiga Łukasik i Dominika Kluczna.
4: Radio Jura.
5: Reklama.
6: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
7: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
8: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
9: Autoryzowany nie znaczy droższy, znaczy pewniejszy. W Volvo Car Częstochowa wiele usług wykonasz w cenach porównywalnych z warsztatami niezależnymi. A zyskujesz pewność, szybką diagnostykę, oryginalne części z dożywotnią gwarancją i serwis rosnących rabatów. Dlatego zanim założysz, że gdzie indziej będzie taniej, po prostu sprawdź ofertę. Volvo Car Częstochowa. Autoryzowany serwis Volvo. Jagiellońska 48. Nie zakładaj. Sprawdź.
10: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!
11: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
18: Za mniej!
0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
1: Pojawiły się wstępne prognozy pogody na weekend i sytuacja wygląda następująco. Sobota pogodna i słoneczna z temperaturą na poziomie 16 stopni powyżej zera. W niedzielę więcej chmur, temperatura spadnie do stopni 12, a w Częstochowie, Poczesnej czy Olsztynie może przydać się parasol.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura po południu. Pamiętacie o naszym konkursie, w którym do wygrania zaproszenia podwójne na spotkanie z Wojciechem Cejrowskim. To już dzisiaj pytaliśmy o wasze przygody wakacyjne. No i chyba wiem, kto pójdzie na to spotkanie.
1: Witam serdecznie. Odnośnie konkursu chciałam opowiedzieć o mojej podróży. Ostatnio wakacje. Wybraliśmy się rodzinnie do Rumunii, do rejonu Transylwanii. Polecam bardzo serdecznie zamek Drakuli. A co mnie zaskoczyło, to obecność niedźwiedzi. Wszędzie znaki ostrzegawcze, no i trzeba było uważać, żeby nie spotkać takiego osobnika w lesie. Pozdrawiam, Paulina.
0: Gratulujemy, a kolejne konkursy w Radiu Jura już niebawem.
2: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 50.

0: Radio Jura po południu. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie poleca inspirujące spotkania pod hasłem Powiązania. Inauguracja nowych działań już w czwartek, 22 października. Pierwszego gościa zapowiada pełniący obowiązki dyrektora placówki Robert Jasiak.
1: Spotkanie z krytyczką sztuki Andą Rotenberg. Bardzo się cieszę, bo z tego co wiem, nie było jej jeszcze w Częstochowie, a to wielkie, wielkie nazwisko, jeśli chodzi o sztukę, kulturę. Nie jeździ na zbyt wiele spotkań, ale udało się przekonać.
0: Z Robertem Jasiakiem rozmawiał Mariusz Osyra. Całość dostępna w naszym portalu na radiojura.pl.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
5: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
5: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: I przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
6: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w Nea. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na

0: 100%. Na miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
1: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
2: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Po reklamie.
9: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę godzina 14. Nieśmiało przypomnę, że prócz Dnia Nauczyciela mamy dzisiaj także Dzień Kubusia Puchatka. No i w związku z tym polecam grę w Misie Patysie, to wiadomo. A teraz także ogłaszam przerwę na małe co nieco.
1: W Dniu Edukacji Narodowej pytamy o to, czego nauczył Was niezapomniany nauczyciel. W wiadomościach Radia Jura także kapsuła czasu w Lublińcu i dzień w piżamach zorganizowany przez uczniów z Chorunia. Joanna Mielimonka, do usłyszenia o 14.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama. Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
4: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
2: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
3: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa. Salon X-Land zaprasza na drugą edycję Targów Dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą Ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października w Salon X-Land Częstochowa, Park Handlowy Warta.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
13: Blik.
14: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
16: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
17: Po reklamie.
18: I to już godzina 14, czas na kolejne popołudniowe wiadomości.
19: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, dlatego przez cały dzień pytamy ciało pedagogiczne i uczniów, jak wyglądają dobre relacje między nimi. W szkołach szukamy też razem z częstochowską młodzieżą nici porozumienia między młodym pokoleniem a gronem pedagogicznym.
20: Każdy nauczyciel jest inny, ale raczej jest taka atmosfera, że myślę, że z każdym nauczycielem można porozmawiać.
21: Ciężkie pytanie, szczerze mówiąc. Ja myślę, że wszyscy nauczyciele wiedzą przede wszystkim, po co tu jesteśmy tak naprawdę. Mamy taki luźny kontakt pomimo wszystko z większością nauczycieli.
22: Nić porozumienia, żeby się dobrze współpracowało na linii uczeń-nauczyciel.
21: Oczywiście, że tak. Początki były najgorsze, ale po czasie, gdy się już poznaliśmy i znamy się z nimi bardzo dobrze, oni znają nas.
19: Dodają częstochowscy licealiści. 14 dzień października to czas, gdy zasłużeni pedagodzy i pracownicy oświaty odbierają wyróżnienia i nagrody. Wszystkim gratulujemy. A wspomnienia dotyczące nauczycieli wrócą w dalszym ciągu wiadomości.
23: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
19: Kapsuła czasu z nowymi pamiątkami ponownie trafiła do kościelnej wieży w Lublińcu. Przy okazji wykonano fotografię nawiązującą do zdjęcia sprzed 100 lat i umieszczonego wówczas w specjalnym pojemniku. Tematem zainteresował się Arkadiusz Żabka. Powiedz, co udało Ci się dowiedzieć.
24: Przypomnę, że kapsułę odkryto podczas remontu wieży świątyni jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli Lublińca. Zawierała m.in. zdjęcie przedstawiające ważne dla miasta postacie. Teraz zdjęcie powtórzone. W Fotografia została umieszczona w kapsule czasu wraz z innymi pamiątkami dokumentującymi współczesność. Wśród nich znajdują się m.in. kroniki najważniejszych wydarzeń, pocztówki, zdjęcia, prasa i banknoty. Do kapsuły powróciły również pamiątki z lat 1857 i 1925 odnalezione podczas remontu, a związane z poprzednimi pracami przy wieży.
19: Przedszkola w Myszkowie po modernizacji zakończyły się prace przy placówkach numer 1 i 5. Wymieniono w nich pokrycia dachowe, docieplono ściany, fundamenty oraz stropy. Prace w przedszkolu numer 1 kosztowały 4 300 000 zł, w przedszkolu numer 5 o ponad 2 miliony złotych więcej.
23: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
19: W piżamach pobiegli po zdrowie dla rówieśników. To niezwykła inicjatywa uczniów z Chorzenia Dzień w Piżamach. Połączył doskonałą zabawę z głębokim, charytatywnym przesłaniem. Dlaczego właśnie piżama? Dla tysięcy dzieci na oddziałach onkologicznych jest to codzienny strój i symbol trudnej walki z chorobą. W programie wydarzenia w Choroniu znalazły się biegi w piżamach, wspólne tańce oraz gry i zabawy. Najważniejszym punktem tego wyjątkowego dnia była zbiórka funduszy z przeznaczeniem na potrzeby chorych dzieci. W Radiu Jura pozostały informacje i Ewa Kwaśny.
0: Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ogłosił prezydent. Karol Nawrocki w krótkim przemówieniu stwierdził, że nie uznaje ślubowania, które Maciej Berek wygłosił w gabinecie marszałka Sejmu. A my łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendem.
1: Witam, dzień dobry.
0: Krzysztofie, i co teraz?
1: No teraz według prezydenta nie zmienia się nic. Zdaniem Karola Nawrockiego Trybunałem Konstytucyjnym dalej kieruje Bogdan Święczkowski, a wybrani przez PiS sędziowie dalej mają tam większość. Natomiast ci sędziowie, którzy zostali wybrani przez obecny Sejm, którzy nie dostali zatwierdzenia przez prezydenta, sędziami nie są. Między innymi sędzią nie jest rano składający w Sejmie ślubowanie Maciej Berek.
2: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Mówi prezydent i wspiera tych ludzi, którzy od rana przepychają się z policją i którzy próbowali nie wpuścić Macieja Berka do gmachu Trybunału.
2: Obrona Trybunału Konstytucyjnego jest jak najbardziej zasadne.
1: Do tych słów odniósł się minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. On stwierdził, że policja będzie chronić nowych sędziów.
0: Jest areszt dla dwóch Turków zatrzymanych w Niemczech pod zarzutem podpalenia we wrześniu stacji Starlinku w Woli Krubowskiej na Mazowszu. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na podstawie wydanego w Polsce europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli zostaną przekazani do naszego kraju, mają odpowiedzieć za dywersję na rzecz obcego wywiadu. 3/4 Polaków miało w swoim życiu nauczyciela, który wywarł na nich pozytywny wpływ. Tak wynika z zaprezentowanych dzisiaj, w Dniu Nauczyciela, badań Centrum Edukacji Obywatelskiej. Michał Dobrołowicz, nasz reporter, pytał w Warszawie, czego nauczył was niezapomniany nauczyciel?
6: Niezapomniany nauczyciel nauczył mnie wiary we własne możliwości.
1: Czego uczył?
6: Polskiego.
1: I co powiedział, pamięta pani?
6: Powiedział, że na pewno jeszcze znajdę tą swoją drogę.
13: Nasza pierwsza wychowawczyni z 03 nauczyła nas w sumie takiej jedności też. Nauczyła nas, pani Klaudia, asertywności. Też, żeby się tak nie bić, żeby być dla siebie miłym.
1: Jakie zdanie dzisiaj chcecie powiedzieć waszemu ulubionemu nauczycielowi?
13: Bardzo dziękujemy.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
18: Jeśli wierzyć synoptykom, to końcówka środy przyniesie przejaśnienia, lokalnie również rozpogodzenia. 15 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, wieczorem to już zaledwie stopni 9, a jutro nad ranem od 4 do 7. Proszę ubrać się na cebulkę, bo po południu w Częstochowie, Olsztynie czy Mstowie będzie 14 stopni.
25: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
18: Za nami już godzina 14, 14 października. Co dwie czternastki oznaczają? Znajomy numerolog mówi, że to znak, że powinniśmy zachować dyscyplinę, skupić się na swoich celach i połączyć śmiałe działania z solidnym planowaniem. No to słuchajcie, sobie zaplanowałem, że zagram najlepszą muzykę na środowe popołudnie i tak zrobię. MC Sar, Real McCoy na dobry początek, Sylwia Grzeszczak za chwilę, a potem także Belinda Carlisle. Gramy.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54. Ja.

0: Kaigo Khaled i Griffin, Save My Love, muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Jura, a już jutro czeka nas Światowy Dzień Mediacji. W związku z tym przez cały tydzień przedstawiciele częstochowskiego wymiaru sprawiedliwości informują, że wiele spraw da się załatwić bez wizyty w sali sądowej. Do piątku organizowane są w mieście spotkania promujące polubowne metody wypracowywania kompromisów. Codziennie w godzinach od 9 do 15 mieszkańcy Częstochowy mogą również korzystać z bezpłatnych telefonicznych porad mediatorów. Numery mamy na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
5: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
5: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
4: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
2: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
3: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
4: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
11: Środa serwuje nam zachmurzenie całkowite i duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą jeszcze słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna dziś na poziomie od 13 do 15 stopni Celsjusza. W Częstochowie, Kłobucku czy Poczesnej wiatr słaby i umiarkowany z południa i zachodu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Kto rano wstaje, ten doświadcza zimna. Temperatura na poziomie 4-5 stopni powyżej zera zaledwie. Sezon grzewczy mamy w pełni, więc częstochowscy ciepłownicy po raz kolejny przygotowali dla mieszkańców miasta praktyczny poradnik, jak zadbać o komfort termiczny i zmniejszyć zużycie ciepła w sezonie jesienno-zimowym. Zwracają w nim uwagę na często popełniane błędy. Kiepsko idzie nam na przykład ustawianie termostatów na noc czy na czas dłuższej nieobecności w mieszkaniu.
1: Podczas dłuższej nieobecności obniż temperaturę. Nie ma potrzeby utrzymywania takiego samego ciepła jak wtedy, gdy jesteś w domu. Nie dopuszczaj jednak do nadmiernego wychłodzenia mieszkania. Sprawdź szczelność drzwi i okien. Pamiętaj przy tym, żeby nie zasłaniać nawiewników ani kratek wentylacyjnych. Jeśli mimo otwartego zaworu w pokoju jest zimno, a grzejnik nie grzeje, zarządca pomoże ustalić przyczynę i zorganizować potrzebne prace.
0: Mówiła nam Natalia Bugalska z częstochowskiej elektrociepłowni. Więcej porad na radiojura.pl.
2: Radio Jura.

0: najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel.konstancja.pl.
2: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
3: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
5: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania

0: operacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, to już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: Czy ja już dzisiaj pozdrawiałem nauczycieli i pracowników oświaty? Wszystkiego dobrego raz jeszcze, kochani. I tak sobie myślę, że szkoła to w życiu nauczyła mnie dwóch bardzo ważnych rzeczy. Pierwszej nie pamiętam, a druga jest taka, żeby sobie wszystko zapisywać.
1: Nawet do 25 lat więzienia w wiadomościach Radia Jura o akcie oskarżenia dla 6 oprawców, którzy uprowadzili 44-latka z Ukrainy. Będzie także zaproszenie na jutrzejszy Dzień Mechanika w Politechnice Częstochowskiej. Wiadomo już, ile zapłacimy za paliwo od północy. Szczegóły za moment. Joanna Bielimonka, do usłyszenia o 15.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
5: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
4: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
5: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
5: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud, Częstochowa Rocha 45/47.
5: Sinbud.pl.
6: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
7: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
8: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Salon Xland zaprasza na drugą edycję targów dziecięcych. 23 i 24 października przy

0: 24 października, Salon Xland, Częstochowa, Park Handlowy Warta.
1: Autoryzowany nie znaczy droższy, znaczy pewniejszy. W Volvo Car Częstochowa wiele usług wykonasz w cenach porównywalnych z warsztatami niezależnymi. A zyskujesz pewność, szybką diagnostykę, oryginalne części z dożywotnią gwarancją i serwis rosnących rabatów. Dlatego zanim założysz, że gdzie indziej będzie taniej, po prostu sprawdź ofertę. Volvo Car Częstochowa. Autoryzowany serwis Volvo. Jagiellońska 48. Nie zakładaj. Sprawdź.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.

0: Lidl świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
6: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
7: 15 na zegarach, w kalendarzach środek tygodnia, czas na wiadomości.
8: Będzie sądowy finał głośnej sprawy sprzed roku. Joanna Mielimonka, zapraszam. W wiadomościach Radia Jura o 15:00 akt oskarżenia dla 6 agresorów, którzy w listopadzie ubiegłego roku porwali, pobili, a następnie torturowali obywatela Ukrainy. Mężczyźnie udało się uciec i ocalić życie. Nieporozumienia na tle handlu narkotykami okazały się jedynie tłem tej historii. W Częstochowie sprawcy mają szereg zarzutów i przed sobą wieloletnie więzienie.
9: W toku śledztwa prokurator przedstawił 6 mężczyznom w wieku od 26 do 63 lat zarzuty pozbawienia wolności obywatela Ukrainy, które łączyło się ze szczególnym udręczeniem. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia tych przestępstw. Wobec 6 podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. W dalszym postępowaniu dwóm z nich prokurator uchylił tymczasowe aresztowanie i zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.
8: Oskarżonym grozi od 5 do 25 lat pozbawienia wolności, mówił prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie.
10: Twoje sprawy.
8: Dzień mechanika w Politechnice Częstochowskiej. Uczniowie szkół średnich, którzy wybierają elektryczne, mechaniczne oraz inne zawodowe kierunki, co najważniejsze, zyskują doświadczenie pod czujnym okiem przyszłych pracodawców, którzy oferują praktyki, a potem absolwentom staże i docelowo zatrudnienie.
11: Widzi tego naszego ucznia, obserwuje go przez cały cykl kształcenia. Często ma go u siebie na praktykach, więc może już go poznać, zobaczyć, jak on pracuje, jaki on jest, i potem po prostu następuje automatycznie zatrudnienie po ukończeniu szkoły.
8: Podsumowuje Ewa Teperska, wicedyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o przyszłości w poszukiwanym zawodzie, wybierzcie się jutro na Wydział Inżynierii Mechanicznej Politechniki Częstochowskiej. W programie m.in. zagadnienia ze świata współczesnej techniki i inżynierii, prezentacje laboratoriów, zwiedzanie stanowisk oraz warsztaty.
10: Wiadomości Radia Jura.
8: Modernizacja MOK-u w Kłobucku, jest umowa na przeprowadzenie prac w Miejskim Ośrodku Kultury. Koszt to blisko 5 milionów złotych, a finał zapowiadany jest na połowę przyszłego roku. Zaplanowano remont sali widowiskowej wraz z akustyką, toalety na parterze, będzie także nowe wyposażenie techniczne i oświetlenie sceny.
10: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
8: Gmina Lipie i umowa na kolejny odcinek kanalizacji. Nowe odcinki sieci powstaną w Kleśniskach. Ta ważna inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu roku. Zakres zadania obejmuje między innymi budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej o długości blisko 3 km od Starowiejskiej w Parzymiechach do budynku przy Jaborskiej w Kleśniskach. Wykonane zostaną także przyłącza do posesji i 3 przepompownie ścieków. Wartość umowy to ponad 5,5 miliona złotych. Gmina skorzysta z pozyskanego na ten cel dofinansowania z funduszy europejskich. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na dziś. Jeśli chodzi o wiadomości z Częstochowy i regionu, teraz pozostałe informacje. Z nami ponownie Ewa Kwaśny.
12: Mniej niż połowa Polaków chce przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24. Odpowiedzi analizował nasz reporter Michał Krasoń. Michale, co z nich wynika?
13: 46% Polaków popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Przeciwnych jest 38% badanych. Pozostali nie mają zdania. A ja o obowiązkowy pobór zapytałem na ulicach Warszawy.
14: Mężczyźni uczą się dyscypliny. No przede wszystkim to, że uczą się posługiwać bronią.
15: Nie rozumiem, dlaczego to powinno być wymuszane na młodych ludziach.
13: O możliwych scenariuszach związanych z przywróceniem poboru mówiła dziś wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
16: Rozmowa dzisiaj w Ministerstwie Obrony Narodowej jest o wszystkich scenariuszach. Ja jako Magdalena Sobkowiak akurat jestem zwolenniczką.
13: Przywrócenie poboru najchętniej popierają mężczyźni. Za tym pomysłem jest równo połowa z nich.
12: Ponad 1200 gmin w całej Polsce wciąż nie uchwaliło planów ogólnych. Czas na przyjęcie dokumentu, który określi, co i jak można zbudować, minął z końcem sierpnia. Swojego planu nie mają m.in. Katowice, gdzie jest nasz wóz satelitarny. Z nami ponownie reporter Marek Mikołajczyk. Marku, co jest powodem takiej sytuacji?
17: Ogrom pracy i niedobór urbanistów. Katowice dopiero konsultują projekt z mieszkańcami. Do listopada odbędzie się ponad 20 spotkań. Jak mówią mi mieszkańcy, emocji w mieście nie brakuje.
18: Już teraz mamy tu ruch, a jak jeszcze to nowe osiedle, no to już rzeczywiście ta ulica jest chyba nieprzystosowana.
17: Co by pan chciał w najbliższej okolicy?
19: No podejrzewam, żeby tych bloków wielkich nie było.
20: Niech powstanie jakiś fajny kompleks sportowy, jakieś cokolwiek, ale nie betonaza.
17: Pierwsze spotkanie w najbliższy wtorek w dzielnicy Koszutka.
12: I na koniec ważne jeszcze informacje dla kierowców o cenach paliw. Decyzją ministra energii benzyna będzie jutro o 10 groszy tańsza. Od północy 95 będzie mogła kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz. W górę pójdzie natomiast cena diesla o 7 groszy. Olej napędowy będzie kosztował nawet 8 zł 5 groszy.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
7: Tego popołudnia przejaśnienia będą się pojawiać. Im bliżej końca dnia, tym ma być ich więcej. Na termometrach od 13 do 15 stopni. Wiatr słaby z południa i zachodu. Ciśnienie na poziomie 1026 hektopaskali i wolniutko sobie rośnie. Ale biometr w Częstochowie, Lublińcu czy Kłomnicach jest dzisiaj bardzo kiepski.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
7: Za nami godzina 15. Skoro tak, to pozdrawiam kierowców. Uważajcie tam na siebie, cierpliwie stójcie w korkach, no i nie trąbcie na elki. W Dniu Edukacji właśnie pozdrawiam tych, którzy za kierownicą elek nas słuchają. Dla was w prezencie The Colors, już teraz Paradiso. Za chwilę.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Silent Circle w muzyce wybranej dla Ciebie w Radiu Jura, a w Dniu Edukacji u nas o edukacji, bo jak to mówią, na naukę nigdy nie jest zbyt wcześnie. Dlatego Politechnika Częstochowska zaprasza już teraz na kursy dla przyszłorocznych maturzystów. Zajęcia będą obejmować się tematy z biologii, chemii, fizyki, a także matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a poprowadzą je wykładowcy Politechniki. Informacje o zapisach, a także harmonogram zajęć mamy na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja. Stancja.pl.
4: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
5: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.
6: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
11: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: promocji i zamów druk ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Co czeka nas w pogodzie w najbliższych dniach? Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami i umiarkowane. Nie powinno padać, na termometrach od 12 do 14 stopni powyżej zera. W piątek zachmurzenie małe albo umiarkowane, bez opadów, na termometrach do 15 stopni powyżej zera. W Częstochowie, Lublińcu czy Olsztynie wiatr słaby z południowego wschodu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Radio Jura po południu. Zdaje się, że dawno nie rzucałem sucharami. A ten znacie? Jak się witają bobry? Dzień bobry! Właśnie, słuchajcie, wygrałem zakład. Mówili mi, że nie opowiem tego samego suchara 5 razy w programie w ciągu roku. A tu proszę. Ale już zupełnie poważnie. Nadleśnictwo Lubliniec jakiś czas temu postawiło znak uwaga bobry. To było ostrzeżenie dla turystów czy wędkarzy przed uszkodzonymi drogami czy nadgryzionymi drzewami wokół zbiornika wody. No i wiecie co? Bobry postanowiły znak pogryźć, czyli był i już nie ma. Uznały bowiem, że psuje im reputację. Bardzo dobry pomysł i podpowiedź dla nadleśnictwa. Kolejny powinien być chyba metalowy, bo stanie się z nim to samo, co z tym. I budżet na znaki zostanie przez te bobry mocno nadgryziony.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa.

0: budowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22 i Suzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
1: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
2: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
3: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
4: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
5: Deszcz? Wiatr? Jesienne porządki?
6: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
7: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
6: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
7: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
6: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
7: www.traktom.pl.
6: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
8: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A Ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: O reklamie.
15: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Poranka.
1: Już za chwilę godzina 16 i kolejne wiadomości. To ja przypomnę, że dzisiaj mamy Dzień Bączka, a najsłynniejsza chyba scena z Bączkiem to ta ostatnia w filmie pod tytułem Incepcja. Pamiętacie? Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to koniecznie powinien zaległości nadrobić.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
0: Reklama.

0: najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
2: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
1: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
2: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
1: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
3: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
4: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Locha 45/47.
5: Salon X-Land zaprasza na drugą edycję targów dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą Ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października Salon X-Land Częstochowa, Park Handlowy Warta.
6: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
7: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr Materas! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Gastorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
0: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
2: I to już godzina 16, dzisiaj środa, 14 dzień października. Czas na wiadomości.
3: Prokuratura sprawdzi, czy przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do złamania prawa, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnijmy, Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Jednocześnie prezydent w krótkim przemówieniu stwierdził, że nie uznaje ślubowania, które przed południem Maciej Berek złożył w gabinecie marszałka Sejmu. Konferencji prasowej szefa resortu sprawiedliwości wysłuchał reporter Kacper Wróblewski.
4: Dzień dobry.
3: Witamy cię, Kacprze. Jak według Waldemara Żurka będzie teraz funkcjonował Trybunał Konstytucyjne?
4: A według ministra sprawiedliwości aktualny skład Trybunału doprowadzi do tego, że, tu cytat, sędziowie powrócą do normalnej pracy i do orzekania.
5: Tych sędziów, którzy zostali wybrani przez większość demokratyczną oraz wiem też, że są sędziowie wybrani w czasach PiSu, którzy chcą odbudowy Trybunału, chcą, żeby zaczął funkcjonować, jest już taka duża liczba, że w najbliższym czasie zobaczymy jakiś przełom w Trybunale.
4: Tak mówi Waldemar Żurek, który poinformował także, że po wejściu do budynku Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek był, tu cytat, szarpany, co także ma sprawdzić prokuratura. Jednocześnie według deklaracji ministra sprawiedliwości Maciej Berek ma otrzymać na najbliższe dni ochronę Służby Ochrony Państwa.
3: Dodatkowy 1,8 mld złotych, między innymi dla branży kosmicznej, zapowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Chodzi o pieniądze dla polskich firm ze środków unijnych. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Michale, które kosmiczne projekty mają największe szanse na dofinansowanie?
6: Technologie związane z bezpieczeństwem, tak tłumaczy mi to minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
7: Rozumiemy już, że Unia jest projektem pokojowym, ale żeby utrzymać w Unii pokój, potrzebujemy inwestować w bezpieczeństwo.
6: Projekt, który już dostał 15 mld złotych, to polski satelita o nazwie Intuition, opisuje jeden z jego twórców Michał Zachara.
8: Satelita Intuition służył, żeby obserwować Ziemię w takim świetle, którego ludzkie oko nie widzi, czy to zastosowania militarne, czy zastosowania cywilne.
6: O pieniądze właśnie na tego typu projekty polskie firmy mogą starać się do 2030 roku.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: Pojawiły się wstępne prognozy pogody na weekend i sytuacja wygląda następująco. Sobota pogodna i słoneczna z temperaturą na poziomie 16 stopni powyżej zera. W niedzielę więcej chmur, temperatura spadnie do stopni 12, a w Częstochowie, Poczesnej czy Olsztynie może przydać się parasol.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenie Hunter.
2: Za nami już godzina 16, przypomnę, 14 dzień października. Dziś świętują nauczyciele, ale nie tylko, na liście solenizantów Alan, Dominik i Fortunata. Ci państwo obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Pet Shop Boys dla was w prezencie już teraz. Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz, za kilka chwil, potem także Spania, Call Me. No to gramy.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: W Radiu Jura dzisiaj, w Dniu Edukacji Narodowej, pytamy, jak powinny wyglądać dobre relacje między nauczycielem a młodzieżą. Częstochowscy licealiści uważają, że najważniejsze są dobra współpraca i porozumienie z pedagogiem. Dla naszej młodzieży to rzeczy absolutnie kluczowe.
1: Fajni są nauczyciele tacy, którzy są bardziej młodzieżowi. Na przykład rozumieją swoich uczniów. Nie są takiego starszego trochę pokolenia, że ciężko się dogadać z młodzieżą.
2: Do tej pory nauczyciele byli wymagający?
3: Różnie to było. Ja się spotkałam z wymagającymi, ale takimi, którzy rozumieją i tak uczniów. Przyjemnie się chodziło na lekcje, nawet jak trzeba było robić dużo, po lekcji byli wyluzowani.
4: Po prostu być wyrozumiałym i jakby rozumieć, jak wygląda życie normalnie ucznia i może nie być takim surowym po prostu.
0: Mówili Mariuszowi Osyrze częstochowscy licealiści, a więcej o tym na radiojura.pl.
5: Radio Jura.
6: Reklama.
7: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
8: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
7: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
8: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
7: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
8: Profesjonalny montaż i serwis.
7: Sinbud, Częstochowa Rocha 45/47.
8: Sinbud.pl.
9: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
10: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: serię realizacji i zamów druk ścienny.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
5: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
7: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
8: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
9: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
16: Jeśli wierzyć synoptykom, to końcówka środy przyniesie przejaśnienia, lokalnie również rozpogodzenia. 15 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, wieczorem to już zaledwie stopni 9, a jutro nad ranem od 4 do 7. Proszę ubrać się na cebulkę, bo po południu w Częstochowie, Olsztynie czy Mstowie będzie 14 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Artyści grają na tradycyjnych bębnach Taiko od 1993 roku. Od tej pory zagrali ponad 4,5 tysiąca koncertów w 55 krajach. Częstochowski występ ma być częścią ogólnopolskiej trasy, która obejmuje 8 miast. Japończycy słyną z niesamowitej synchronizacji ruchu świateł i muzyki podczas swoich występów.
1: A więcej zobaczcie i usłyszcie na radiojura.pl.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
5: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
5: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
6: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
7: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
8: Hola, hola! Hotel Sonek zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonek i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
9: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
10: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
11: Uwolnij stres, podkręć efektywność, odpocznij i zregeneruj się w NEA. Elitarne terapie głęboką podczerwienią, wodorem, tlenem i pracy z emocjami. Odzyskaj siły, żyj na 100%. NEA, miejsce odnowy. Częstochowa Mielczarskiego 21/23. www.neamyślnikodnowa.pl.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: Dzik 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura

0: Już za chwilę godzina 17, środek tygodnia, środa wiadomo, mały piątek, prawie weekend. Życzę udanej końcówki środy i zapraszam na jutro w czwartek w samo południe. Mam nadzieję, się usłyszymy. Mariusz Ryszka, trzymajcie się, pa pa.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Reklama.
1: Wjeżdżaj na Drift Festival do M1 w Częstochowie. 17 i 18 października. W sobotę przejazdy Drift Taxi dla publiczności i ogniste pokazy. W niedzielę walka o tytuł najlepszego driftera. Tu są emocje na najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
3: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
6: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
2: Po reklamie.
0: Jest środa, 14 października, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
16: 6 osób zginęło, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku na mieszkalną dzielnicę Łódzka.
17: To stolica obwodu wołyńskiego, leżącego 100 kilometrów od polskiej granicy.
16: Jak informują miejscowe władze, wśród rannych są dzieci.
17: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
18: W ciągu dnia Rosjanie zaatakowali Łódzk kilkoma dronami. Jeden z nich uderzył w hurtownię artykułów spożywczych, często odwiedzaną przez mieszkańców okolicznych osiedli. Ludzie nie zdążyli uciec do schronów, gdy uruchomiono alarm powietrzny.
19: Kiedy przyleciał magazyn, my byli na robocie.
18: Kiedy nadleciał dron, byliśmy w pracy. Nagle usłyszeliśmy wybuch, zaczęliśmy ewakuować ludzi ze sklepowej sali. Na miejscu zobaczyłem dwóch ciężko rannych. To byli moi znajomi, których często spotykałem w hurtowni. Tak mówił ukraińskim mediom jeden ze świadków. Wszystkie ofiary śmiertelne i większość rannych to pracownicy i klienci tego sklepu. Dodatkowo odłamki uderzyły w stojący w pobliżu ośmiopiętrowy blok. Tam ranne zostały dwie osoby, w tym dziecko.
16: Będzie zawiadomienie o możliwości naruszenia nietykalności cielesnej sędziego Macieja Berka przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.
17: Jeszcze dziś sędzia Berek ma złożyć w prokuraturze doniesienie o przestępstwie, do którego miało dojść w Trybunale.
9: Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
16: Zapowiedział już prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
17: Szczegóły zna Tomasz Skory. Tomku, o jakie zdarzenie chodzi?
19: Miało do niego dojść chwilę po szarpaninie między zwolennikami Święczkowskiego a policją przed budynkiem Trybunału. Wewnątrz odbyło się w tym czasie krótkie spotkanie prezesa Święczkowskiego z Maciejem Berkiem, który przedstawił uchwałę o wyborze go na sędziego i potwierdzenie złożenia dziś rano ślubowania. Po jej skończeniu, chcąc podjąć pracę, Maciej Berek wszedł do jednego z pomieszczeń sędziowskich, na co Bogdan Święczkowski miał zareagować fizycznym wypchnięciem go stamtąd. Jak podkreślają świadkowie, naruszenia nietykalności cielesnej Macieja Berka mógł się dopuścić tylko osobiście Święczkowski, bo jego poleceń w tej sprawie nie wykonywał żaden z obecnych na miejscu urzędników. To tłumaczy wykonane po zajściu zdjęcie, na którym drzwi osobiście blokuje prezes Trybunału.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłóżkową wymianę na urządzenia Hunter.
23: Na termometrach od 10 do 11 stopni Celsjusza. Zachmurzenie zrobiło nam się duże, no bo mamy te przelotne opady deszczu i one nam towarzyszą i towarzyszyć będą. Na barometrach lekko powyżej 1500-1600 hektopaskali. No i słaby wiatr jedynie w podmuchach odrobinę silniejszy.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłóżkową wymianę na urządzenia Hunter.
23: Rozpoczynamy nasz popołudniowo-wieczorny program po godzinach do 22:00. Sporo muzyki, tej najlepszej, wybranej specjalnie dla Ciebie, oraz również kilka ciekawostek. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
21: Radio Jura.

0: Tak sobie dzisiaj wspominałem swoje dni nauczyciela, choć nauczycielem nie jestem, tylko jako uczeń, co robiliśmy, jak zachowywaliśmy się. No i rzeczywiście różne to były dni nauczyciela. Mam nadzieję, że wasz został spędzony odpowiednio elegancko i kulturalnie, no bo jeszcze przecież w końcu trwa i niektórzy mają zajęcia do późna, albo tych zajęć po prostu nie mają. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich nauczycieli i życzymy im raz jeszcze wiele, wiele spokoju przede wszystkim, no i spełnienia w pracy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.
5: Hola, hola! Hotel Sonek zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla was mamy. Hotel Sonek i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
6: Mamo, ten bohater jest dziwny.
7: Nie lubisz go?
6: Lubię i to jest najdziwniejsze.
8: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
10: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
11: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Dziś, 14 października, oprócz oczywiście Dnia Nauczyciela, mamy również takie święto w kalendarzu jak Światowy Dzień Normalizacji. No i to jest rzeczywiście okazja, żeby docenić tych, którzy tworzą te normy międzynarodowe, bo to właśnie dzięki normom nasz świat jest w miarę uporządkowany, choć nie zawsze, bo na przykład tory kolejowe. Wydawałoby nam się, że wszędzie są takie same, a wcale nie. W ogóle ten współczesny, standardowy rozstaw torów kolejowych 1435 mm wywodzi się bezpośrednio z szerokości dawnych rzymskich rydwanów wojennych, bo konstruowano je tak, aby mieściły się w nich zady dwóch koni idących obok siebie. No i taka to norma. Normą jest też, że w wielu krajach te tory są trochę inne, szersze, na przykład w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie, Uzbekistanie, czy państwach bałtyckich, takich jak Litwa, Łotwa, czy Estonia, ale również w Mongolii, czy Finlandii. Szersze są również w Indiach, Pakistanie, czy Bangladeszu, ale nawet w Hiszpanii i Portugalii, czy Irlandii. No więc okazuje się, że te normy europejskie jeszcze nie wszędzie dotarły.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz. Galeria Mebli w regionie świętuje urodziny.

0: Nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
2: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
3: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
4: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
3: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
4: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
5: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
6: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
7: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: Pierwsza godzina naszego popołudnia w programie Po godzinach już prawie za nami. Za chwilę będzie 17. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
4: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby Twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się Twoim Porsche, Ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
5: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
6: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
12: Autoryzowany nie znaczy droższy, znaczy pewniejszy. W Volvo Car Częstochowa wiele usług wykonasz w cenach porównywalnych z warsztatami niezależnymi. A zyskujesz pewność, szybką diagnostykę, oryginalne części z dożywotnią gwarancją i serwis rosnących rabatów. Dlatego zanim założysz, że gdzie indziej będzie taniej, po prostu sprawdź ofertę. Volvo Car Częstochowa. Autoryzowany serwis Volvo. Jagiellońska 48. Nie zakładaj. Sprawdź.
2: O reklamie.
0: Jest środa, 14 października, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
13: Policja ogrodziła teren prywatnego zoo w Łącznej koło Wałbrzycha, aby protestujący od wczoraj mieszkańcy nie utrudniali pracy służbom.
14: Przypomnijmy, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami, a poszkodowane zwierzęta są wywożone do innych ośrodków.
13: O wynikach pierwszych oględzin Martyna Czerwińska.
15: Potwierdziły się przypuszczenia prokuratury. Biegli weterynarze stwierdzili brak odpowiednich warunków. Część zwierząt miała nie mieć dostępu do wody pitnej, brakowało lekarstw, a wybiegi i klatki były za ciasne.
16: Skutkiem czego jest pogarszający się stan zdrowia i też następujące zgony zwierząt.
15: Mówi prokurator Mariusz Pindera. Nie wierzą w to mieszkańcy, którzy nie ustają w protestach i zbierają podpisy pod petycją o sprawiedliwy proces. Podpisało się już ponad 1,5 tysiąca osób.
17: Ja w ogóle nie wierzę w to, co się dzieje. To jest koszmar jakiś.
18: Nie było widać żadnych zaniedbań. Zwierzęta były nakarmione. Właściciele i pracownicy chodzili i dbali o to.
15: Mimo protestów zoo udało się już wywieźć ponad 30 30 zwierząt, to m.in. tygrys, kangury i antylopy.
14: Nie wiemy, jak zagwarantować uczniom bezpieczeństwo, przyznają nauczyciele.
13: Nasz reporter sprawdził, czy w szkołach rzeczywiście odbywają się dla nich regularne szkolenia, o których mówiła ostatnio minister edukacji.
14: Dziś do konsultacji trafia projekt rozporządzenia o treningach w sytuacjach kryzysowych.
13: Michał Radkowski z nami w Faktach. Rozmawiałeś z nauczycielami. Czują się bezpiecznie w pracy?
19: Niekoniecznie. Z jednej strony przyznają, że mają dostęp do materiałów, w których opisano właściwe reakcje na niebezpieczne sytuacje w szkole. Zresztą mówiła o tym dwa dni temu na naszej antenie minister edukacji Barbara Nowacka.
20: Nauczyciele i dyrektorzy, poprosiłam, dostali dzisiaj też materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś jest zachowujący się nietypowo.
19: I faktycznie, takie materiały są już w sieci, można do nich zajrzeć, choć jak przyznaje Łukasz Tupacz, polonista z Techniką Architektoniczno-Budowlanego w Warszawie, fizycznie takich materiałów nie dostał. Nikt go też nie prosił, by się z nimi zapoznał. Zrobił to z ciekawości. Brakuje mu jednak praktyki.
21: Przydałyby się dodatkowe szkolenia dla nauczycieli, które służyłyby właśnie wypracowaniu jakichś konkretnych procedur postępowania, ponieważ my na razie tak działamy trochę na wyczucie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
0: Na niebie zachmurzenie duże z małymi od czasu do czasu lekkimi przejaśnieniami dosłownie. My mamy przelotne opady deszczu i to już od jakiegoś czasu. Na termometrach od 10 do 11 stopni Celsjusza, na barometrach od 1007 do 1008 hektopaskali i wieje słaby wiatr, jedynie w podmuchach odrobinę nieco silniejszy.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
0: Po godzinie 18 sprawdzimy, czy może być cieplej w październiku, a jeśli tak, to kiedy i gdzie tak było. Poza tym newsy i plotki ze świata show biznesu, a do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Jura.

0: Są tacy, którzy twierdzą, że ciepło to już było tej jesieni, a teraz już tylko ziąb i chłód. No tak, rzeczywiście, jak spojrzymy dzisiaj na temperaturę, no to nie ma się czym chwalić i z czego cieszyć. To okolice 10 stopni Celsjusza maksymalnie. Ale były już takie dni, kiedy to właśnie 14 października temperatury były iście wakacyjne. To na przykład był rok 1966. Wtedy to w Gorzowie Wielkopolskim odnotowano krajowe październikowe maksimum temperatury. Prawie 29 stopni Celsjusza. Czy jeszcze czeka nas taki dzień tej jesieni?
1: Radio Jura.
2: Reklama. Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Deszcz, wiatr, jesienne porządki?
9: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
10: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
9: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
10: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
9: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
10: www.traktom.pl.
9: Traktom. Z nami jesień cię nie zaskoczy.
11: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
12: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
13: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
14: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Pienso con sueño para sido.

Czas na newsy i plotki ze świata show biznesu. Nieczęsto zaglądamy do teletrunieniów, ale kiedy chce się wygrać duże pieniądze i stawka jest na przykład 500 000, no to chyba warto sprawdzić, co trzeba było wiedzieć, żeby takie 500 000 zgarnąć. Tak też było w Milionerach wczoraj. No i pytanie brzmiało, w wyniku czego można nabawić się efelidów? No i były 4 odpowiedzi: zatrucia pokarmowego, ekspozycji na słońce, przebywania w wodzie morskiej czy wychłodzenia. No i tutaj uczestnik długo się zastanawiał. Niestety, nie miał już koła ratunkowego, ale gdyby kontynuował grę, skłaniałby się ku odpowiedzi A, czyli to byłoby zatrucie pokarmowe, a przypomnę, że pytano o to, w wyniku czego można nabawić się efelidów, po czym Hubert Urbański, niestety ze smutną miną stwierdził odpowiedzi A, czyli to byłoby zatrucie pokarmowe, a przypomnę, że pytano o to, w wyniku czego można nabawić się efelidów, po czym Hubert Urbański, niestety ze smutną miną stwierdził, że nawet gdyby grał dalej i

0: poranek musi być moc.
1: Najlepiej Marek Moc.
0: I moc porannej kawy.
1: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
0: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
2: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
6: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
7: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
5: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
7: Za darmo to uczciwa cena.
5: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
8: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Dochodzi godzina 7 wieczorem, punktualnie o 19, zatem zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.

0: wyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Jest 14 października, środa. Minęła godzina 19. Zapraszam na wiadomości.
10: Powołanie dron Legionu zapowiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas szkolenia operatorów bezzałogowców w Nowym Glinniku w Łódzkiem.
11: Legion miałby być sformowany spośród osób cywilnych na wypadek konfliktu. Byłby więc zapleczem dla armii.
12: Potrzebujemy setek tysięcy operatorów dronów. To jest też doświadczenie z Ukrainy, które wnosimy do polskiej armii. Musimy mieć przygotowane grupy, bo w każdej jednostce, każda drużyna w Wojsku Polskim będzie wyposażona w drony.
11: Mówił Kosiniak-Kamysz.
10: Obecnie w Polsce jest ponad 560 tysięcy certyfikowanych operatorów maszyn bezzałogowych.
11: Policja zatrzymała 14-latka z gminy Jabłonka w Małopolsce, który miał grozić śmiercią trzem koleżankom.
10: Zapowiadał, że spełni groźby następnego dnia w szkole. O sprawie policję powiadomiła dyrekcja placówki, do której zgłosili się zaniepokojeni rodzice.
11: Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka w Krakowie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.
10: Policjanci sprawdzą też, czy miał związek z próbą kradzieży i uszkodzeniem ogrodzenia jednej z posesji.
11: Młodzi Polacy poniżej 24 roku życia są najbardziej sceptyczni wobec przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24.
10: Reporter Michał Krasoń. Michale, a kto chce powrotu poboru?
13: Najwięcej zwolenników jest wśród osób między 30 a 39 rokiem życia. W tej grupie pomysł popiera nieco ponad połowa badanych. Na drugim biegunie są najmłodsi. Wśród osób poniżej 24 roku życia powrotu poboru chce zaledwie 30%. O obowiązkowy pobór zapytałem też na ulicach Warszawy.
14: Nie chciałbym, aby miał obowiązek pójścia na wojnę.
15: Mówi się o tym, że żołnierze malowali trawę na zielono i my takiej armii oczywiście nie chcemy. Wydaje się, że to byłby zupełnie niepotrzebny koszt.
11: Wszystkie parametry medyczne po operacji papieża są w normie, głosi komunikat Watykanu.
10: Wczoraj Leonowi XIV w rzymskiej poliklinice Gemelli usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie śródoperacyjne potwierdziło rozpoznanie gruczolako raka płuca.
11: Komunikat podaje też, że papież miał fizjoterapię oddechową i zaczął chodzić po pokoju.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
9: Temperatura cały czas oscyluje w okolicach 10 stopni Celsjusza. Mamy przelotne opady deszczu w wielu miejscach, malutkie przejaśnienia gdzieniegdzie. Jeśli chodzi o ciśnienie, to od 1007 do 1089 hektopaskali. Ono się delikatnie tutaj waha. Jeśli chodzi o wiatr, ten na szczęście słaby, jedynie w podmuchach delikatnie silniejszy. No, trudno tutaj mówić o przyjemnym wieczorze. Chłodno, deszczowo, no i jedynie tylko ciśnienie utrzymuje się na w miarę normalnym poziomie.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness. Xtreme Fitness Gyms.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłóżkową wymianę na urządzenia Hunter.
9: Po godzinie 19:00 muzyka wybrana specjalnie dla Ciebie oraz sprawdzimy, które wyludnione słynne miasto w USA odżywa oraz czemu krowy mogą zachowywać się dziwnie. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
16: Radio Jura.

0: Nie brakuje w naszym kraju miast i miasteczek, które się wyludniają, no bo wszyscy chcą do tych dużych metropolii, ale i niektóre te duże miasta też potrafią, że tak powiem, tracić swoich mieszkańców. Tak też jest za dużą wodą w Stanach Zjednoczonych, a jednym z najsłynniejszych przykładów jest chociażby Detroit, mekka motoryzacji swego czasu, która to w latach 50. zaczęła się po prostu wyludniać, choć wtedy miała swój szczyt i według oficjalnego spisu powszechnego było to prawie 1 850 000 ludzi, którzy mieszkali w Detroit. Następnie od tamtej pory przez 65 lat ta jedna z przemysłowych potęg Ameryki nieustannie traciła swoich mieszkańców. I dopiero w roku 2023 nastąpił jakiś taki historyczny zwrot. I od tego czasu populacja miasta rośnie już trzeci rok z rzędu. Dzisiaj Detroit liczy około 650 000 mieszkańców i jest 26 największym miastem w USA. A więc jest nadzieja dla miast i miasteczek, że może i one zwiększą swoją liczbę mieszkańców. Choć oczywiście trudno się porównywać do takiego miasta jak Detroit, ale gdzieś jakaś mała nadzieja zawsze musi być.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja. Stancja.pl.
4: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Wracamy do gry. Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu i wielkie siatkarskie emocje w Częstochowie. Już w sobotę, 17 października o godzinie 15. Neonet Norwid Częstochowa zmierzy się z Asseco Rysowią Rzeszów. Nie możecie zabraknąć na trybunach. Zacznij sezon razem z Norwidem i pomóż nam walczyć o pierwsze zwycięstwo. Bilety kupisz na kupbilet.pl. Wszyscy na Norwid!
7: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr Materas! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!
8: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie.
14: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Jeśli nie posiadacie własnych krów, to oczywiście możecie zaobserwować je u swojej rodziny, na przykład na wsi, czy u znajomych. No i zwykle krowa, jaka jest, każdy wie, chodzi sobie, gryzie trawę, daje mleko, trochę napaskudzi i potem wraca do obory. No i tak sobie żyje ta biedna krówka, choć okazuje się, że czasami może zachowywać się dziwnie. No i teraz, dlaczego taka krowa może zachowywać się dziwnie, skoro zwykle nic takiego nie robi? Otóż na przykład w Stanach Zjednoczonych w roku 63 przeszło tornado, które przeszło przez dokładnie amerykański stan Illinois i porwało w powietrze właśnie kilka krów. Zwierzęta podobno przeżyły tę niecodzienną podróż bez śmiertelnych obrażeń, ale przez kilka dni następnych zachowywały się tak dziwnie, że wspomniano o tym nawet w oficjalnym raporcie meteorologicznym. Niestety nie mam danych, co robiły dziwnego krowy, ale gdybyście napotkali na swojej drodze dziwnie zachowujące się krowy, no to możecie przyjąć, że gdzieś mogło być niedawno tornado, o którym nikt nic nie wie. Swoją drogą tak się zastanawiałem, jakie dziwne zachowanie mogłoby być u krowy. Nie wiem, chodzenie na dwóch nogach, chodzenie do tyłu, albo na przykład leżenie na plecach i machanie kopytami. No, różne rzeczy się zdarzają, a wszystko to można zrzucić na tornado.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
10: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl. Polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko.

0: i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
1: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: To jest muzyka wybrana specjalnie dla Ciebie, a my już za kilka chwil punktualnie o godzinie 20 wysłuchamy najnowszych wiadomości, na które zapraszam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wracamy do gry. Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu i wielkie siatkarskie emocje w Częstochowie. Już w sobotę, 17 października o godzinie 15. Neonet Norwid Częstochowa zmierzy się z Asseco Rysowią Rzeszów. Nie możecie zabraknąć na trybunach. Zacznij sezon razem z Norwidem.

0: zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: Jest środa, 14 października, minęła godzina 20, czas na najnowsze wiadomości.
5: Prezydent nigdy nie odmówił przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przekazał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
6: Przypomnijmy, Maciej Berek złożył dziś w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału z formułką wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego. Prezydent zaś tego ślubowania nie uznał.
5: W dodatku na powagę sytuacji Karol Nawrocki odwołał swoją zaplanowaną na jutro wizytę w Słowenii.
6: Przed Pałacem Prezydenckim jest Kacper Wróblewski.
7: Dobry wieczór.
5: Jak Kancelaria Prezydenta tłumaczy zatem, dlaczego do tej pory Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od Macieja Berka i czworga innych powołanych przez Sejm sędziów?
7: Jeśli chodzi o Macieja Berka, to według szefa Kancelarii Prezydenta Karol Nawrocki nie otrzymał potwierdzenia z Sejmu, że Berek spełnia wszelkie prawne wymagania do pełnienia funkcji sędziego Trybunału. Jak mówił Zbigniew Bogucki, Kancelaria Prezydenta dwukrotnie zwracała się do Sejmu o niezbędne dokumenty.
8: Żeby wyjaśnić tę procedurę, ponieważ pan prezydent jako strażnik konstytucji, który ma dopełnić tego drugiego etapu, a więc przyjęcia ślubowania, musi mieć pewność, że osoba, która takie ślubowanie miałaby składać w obecności wobec prezydenta Rzeczypospolitej, faktycznie w ogóle może sprawować taką funkcję.
7: I jeśli chodzi o pozostałą czwórkę sędziów, która nie ślubowała przed prezydentem, to Karol Nawrocki także czeka na decyzję, czy ich powołanie będzie zgodne z prawem, a te decyzje mają podjąć dotychczasowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Kacper Wróblewski.
6: Trzy osoby zostały zatrzymane po dzisiejszych zajściach przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, przekazuje komendant główny policji.
5: Generał Marek Boroń był gościem Piotra Selaka.
6: Piotr, razem z nami. Dzień dobry.
5: Witamy, Piotrze. Za co te osoby zostały zatrzymane?
9: No, na to pytanie odpowiedział sam generał Boroń.
10: Za naruszenie nietykalności policjantów.
9: Komendant przyznał, że zgromadzenie przed budynkiem jest legalne, ale jednocześnie mówił o złamaniu tam prawa. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa zostało już zawiadomione, dodawał generał. Mówiliśmy też oczywiście z komendantem o bezpieczeństwie w szkołach. 106 spraw karnych, 66 wniosków do sądów rodzinnych. To bilans dotychczasowych działań policji w szkołach. Zostaniemy tam tak długo, jak to będzie potrzebne, tak mówił komendant, ale jednocześnie przyznawał, że sytuacja się powoli uspokaja dzięki ich działaniom.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
4: Wieczorne przelotne opady deszczu, one cały czas są z nami, na termometrach też niewesoło, od 9,8 do 10 stopni Celsjusza. Na barometrach tutaj w okolicach 1007-1008 hektopaskali, no i wieje słaby wiatr jedynie w porywach, odrobinę nieco silniejszy.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
4: Słuchacie programu Po godzinach, a do 21:00 między innymi sprawdzimy, do czego może doprowadzić szaleńczy taniec oraz kto wygra, kiedy zmierzą się Superman z Kapitanem Marvelem. Do 22:00 natomiast witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
13: Radio Jura.

0: Parafrazując pewną piosenkę, którą śpiewał kiedyś Jerzy Sztur, tańczyć każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej. No ale trzeba uważać po pierwsze, jak tańczymy i obok czego tańczymy. Trzeba uważać, gdy mamy na przykład otwarte okno, a z pewnością powinna to zrobić pewna 21-letnia studentka z amerykańskiego stanu Georgia, która wypadła z okna na 8 piętrze luksusowego akademika, gdy tańczyła na kanapie ustawionej tuż obok otwartego okna. No, pokonała kilkanaście metrów w dół i na szczęście zatrzymała się na dziedzińcu z basenem umieszczonym na drugim poziomie budynku, a przed śmiercią uratował ją szczęśliwy zbieg okoliczności, bowiem impet uderzenia też zamortyzowała stojąca na dole wyściełana miękkim materiałem ławka. Zatem uważajcie z tymi tańcami, gdzie i jak tańczycie, a jeśli już naprawdę musicie odbyć szaleńczy taniec, pozamykajcie okna.
1: Radio Jura.
2: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
3: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
4: Wracamy do gry. Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu i wielkie siatkarskie emocje w Częstochowie. Już w sobotę, 17 października o godzinie 15. Neonet Norwid Częstochowa zmierzy się z Asseco Rysowią Rzeszów. Nie możecie zabraknąć na trybunach. Zacznij sezon razem z Norwidem i pomóż nam walczyć o pierwsze zwycięstwo. Bilety kupisz na kupbilet.pl. Wszyscy na Norwid!
5: Psst! Cześć! Tu Influencen, ten od Sen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Szczop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
11: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Odwieczna walka gigantów komiksowych postaci trwa. Superman kontra Kapitan Marvel. Tak też jest teraz i tak też było na początku. W latach 40. komiksy o Kapitanie Marvelu, dzisiaj znanym jako Shazam, sprzedawały się momentami lepiej niż przygody Supermana. No i wydawca wówczas tego człowieka ze stali, czyli Supermana, pozwał więc konkurencję, zarzucając jej stworzenie podróbki swojego bohatera. No i ta batalia trwała wiele lat w sądzie. Zakończyła się w końcu wycofaniem Kapitana Marvela z rynku. No, teraz wygląda to trochę inaczej, no ale wówczas dość mocne i silne postaci zmierzyły się zupełnie inaczej niż w komiksie, lecz na sali sądowej.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Wracamy do gry. Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu i wielkie siatkarskie emocje w Częstochowie. Już w sobotę, 17 października o godzinie 15. Neonet Norwich Częstochowa zmierzy się z Asseco Rysowią Rzeszów. Nie możecie zabraknąć na trybunach. Zacznij sezon razem z Norwidem i pomóż nam walczyć o pierwsze zwycięstwo. Bilety kupisz na kupbilet.pl. Wszyscy na Norwid!
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: walczyć z tą.
1: To jest program Po godzinach. Już za kilka chwil będzie 21. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Wracamy do gry. Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu i wielkie siatkarskie emocje w Częstochowie. Już w sobotę, 17 października o godzinie 15. Neonet Norwid Częstochowa zmierzy się z Asseco Rysowią Rzeszów. Nie możecie zabraknąć na trybunach. Zacznij sezon razem z Norwidem i pomóż nam walczyć o pierwsze zwycięstwo. Bilety kupisz na kupbilet.pl. Wszyscy na Norwid!
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
3: Po reklamie.
1: Jest środa, 14 października i godzina 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: Po ponad 7 godzinach rozmów zarządu powiatu sanockiego ze związkami nie ma porozumienia w sprawie zakończenia protestu głodowego w szpitalu.
7: Związek Pielęgniarek i Położnych podtrzymuje postulat odwołania dyrektorki, a starosta uważa, że nie ma ku temu podstaw.
6: Proponuje mediację, na którą nie zgodziły się dwa związki.
7: Małgorzata Zawicka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, oświadczyła, że związkowcy rozważają pozwy oraz zawiadomienie prokuratury.
6: Sprawy dotyczą wyrównania wynagrodzeń, niewypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz nieodprowadzonych składek.
7: Według związkowców to wina dyrektorki szpitala.
6: Kilkudziesięciu mieszkańców najstarszej części Zakopanego protestowało przeciwko planom budowy obwodnicy i rozbudowy ulicy Kościeliskiej.
7: Twierdzą, że dopiero niedawno dowiedzieli się, że plany zakładają ingerencję w ich działki.
6: Władze miasta twierdzą, że nie chodzi o zabudowywanie tych działek, ale zapewnienie rezerwy pod planowane drogi.
8: Koło mojego domu 70 cm mamy obwodnica i nikt się nie pyta. To nic, tak? No to jest chyba nie w porządku troszkę.
9: No ja rozumiem, że dobro publiczne musi być, ale może jakoś nie wszystko całości zabierać człowiekowi, który po prostu sobie to kupił za własne ciężko zarobione pieniądze.
10: Każdy z nas tutaj, którzy przyszli, którzy są tym zainteresowani, będzie ograbiony ze swojej własności w różnym stopniu.
11: Kilkudziesięciu lat te działki są zajęte pod obwodnicę i to nie jest ani mój wymysł, ani wymysł poprzedniego burmistrza, ani jeszcze poprzedniego, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70. No to daj Boże, za chwilę będzie 60 lat.
7: Z protestującymi, a także Martą Gratkowską z Urzędu Miasta i burmistrzem Zakopanego Łukaszem Filipowiczem rozmawiał Maciej Połachicki.
6: Symboliczną pierwszą łopatę wbito dziś w Warszawie pod budowę Edukatorium na terenie wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych.
7: Ma być to jedno z najnowocześniejszych w Polsce miejsc, gdzie można poznać kulisy produkcji filmowych.
12: Zamierzamy tutaj prowadzić warsztaty filmowe, ale nie tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, tylko przede wszystkim dla wszystkich miłośników, ludzi zainteresowanych filmem.
7: Z zastępcą dyrektora wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych Joanną Skierską rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
1: Zapraszam na dzisiejszą wydłużoną prognozę pogody dla Częstochowy i okolic, a tutaj co nas czeka w nocy? Na pewno spadek temperatury to nie jest dobra informacja, bowiem najniżej będzie to około 5 stopni nad ranem. Natomiast nie powinno w nocy padać. Jutrzejszy poranek z zachmurzeniem umiarkowanym. W ciągu dnia temperatura maksymalnie do 13 stopni Celsjusza i sporo słońca, choć niestety chłodno. Na barometrach wartości zbliżone do dzisiejszych.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
1: Słuchacie programu Po Godzinach do 22. Zostawiam Was z dużą porcją muzyki, ale o 21.45 zapraszam na podsumowanie wydarzeń dnia. A do 22.00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wracamy do gry. Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu i wielkie siatkarskie emocje w Częstochowie. Już w sobotę, 17 października o godzinie 15. Neonet Norwid Częstochowa zmierzy się z Asseco Rysowią Rzeszów. Nie możecie zabraknąć na trybunach. Zacznij sezon razem z Norwidem i pomóż nam walczyć o pierwsze zwycięstwo. Bilety kupisz na kubbilet.pl. Wszyscy na Norwid!
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wracamy do gry. Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu i wielkie siatkarskie emocje w Częstochowie. Już w sobotę, 17 października o godzinie 15. Neonet Norwid Częstochowa zmierzy się z Asseco Rysowią Rzeszów. Nie możecie zabraknąć na trybunach. Zacznij sezon razem z Norwidem i pomóż nam walczyć o pierwsze zwycięstwo. Bilety kupisz na kupbilet.pl. Wszyscy na Norwid!
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Jura. O tym mówiliśmy w środę. Przed sądem wkrótce stanie 6 agresorów, którzy w listopadzie ubiegłego roku porwali, pobili, a następnie torturowali obywatela Ukrainy. Mężczyźnie udało się uciec i ocalić życie. Teraz temat, o którym mówiliśmy w Radiu Jura, wraca, bo akt oskarżenia jest już gotowy. Właśnie prokuratura skierowała go do Częstochowskiego sądu.
1: Ten akt oskarżenia dotyczy pozbawienia wolności obywatela Ukrainy, które łączyło się ze szczególnym udręczeniem. W toku śledztwa ustalono, że w Częstochowie w okolicach przejazdu kolejowego przy ulicy Kiedrzyńskiej 44-letni Ukrainiec został wciągnięty siłą do samochodu i przewieziony z workiem na głowie do garażu na Starym Mieście. Tam sprawcy pobili go, także grozili pozbawieniem życia. Przewieźli mężczyznę na teren firmy w częstochowskiej dzielnicy Zawodzie, gdzie unieruchomili go tak zwanymi trytytkami i zamknęli w kontenerze.
0: 44-latek uciekł ciężarówką z dzielnicy Zawodzie, skąd ostatecznie udało mu się dojechać do szpitala, mówi rzecznik Tomasz Ozimek. Jak ustaliła

0: Prokuratura i jego oprawcy ruszyli za nim w pościg, wycofali się dopiero, gdy Ukrainiec wjechał na teren szpitala miejskiego. Wkrótce aresztowała ich policja. Pobity wymagał długiej hospitalizacji.
1: W wyniku tego zdarzenia pokrzywdzony odniósł szereg obrażeń ciała, m.in. w postaci złamania i oparzeń. Wykorzystując chwilę nieuwagi napastników, mężczyzna wyswobodził się i wsiadł do ciężarówki, którą pojechał do izby przyjęć. Z ustaleń śledztwa wynika, że motywem działania sprawców był zamiar odzyskania narkotyków, które zostały skradzione przez pokrzywdzonego mężczyznę.
0: Nieporozumienia na tle handlu narkotykami okazały się jedynie tłem historii. Sprawcy pobicia, porwania oraz torturowania mają szereg zarzutów i przed sobą wieloletnie więzienie.
1: W toku śledztwa prokurator przedstawił 6 mężczyznom w wieku od 26 do 63 lat zarzuty pozbawienia wolności obywatela Ukrainy, które łączyło się ze szczególnym udręczeniem. Przesłuchani przez prokuratora podejrzani nie przyznali się do popełnienia tych przestępstw. Na wniosek prokuratora wobec 6 podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. W dalszym postępowaniu dwóm z nich prokurator uchylił tymczasowe aresztowanie i zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.
0: Oskarżonym grozi od 5 do 25 lat pozbawienia wolności, mówił prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie. Drogowcy nie zwalniają tempa na wylotówce z Częstochowy. To 8 km wojewódzkiej trasy 786. Prace obejmują odcinek od granicy miasta przez Jaskrów i Wancerzów aż do Mstowa. Wykonawca wymienia nawierzchnię, wyremontował podbudowę i pobocza jezdni. Całość robót z Częstochowy do Mstowa ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Czas i tempo się liczą, ale nasi słuchacze i mieszkańcy mają zastrzeżenia do pracy drogowców.
2: Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić drogowców, którzy kładą teraz nawierzchnię asfaltową od Częstochowy w kierunku Mstowa. W deszczu, w mokrym asfalcie uciekły piękne dni. To są bardzo kosztowne prace. Ja jestem z wykształcenia drogowcem, więc jeszcze raz ich bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Tyle nasz słuchacz z Mstowa. W przyszłym roku planowana jest, przypomnijmy, dalsza przebudowa DW-786 od ulicy Sadowej do ulicy Gminnej. W środę 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, dlatego przez całą środę pytamy ciało pedagogiczne i uczniów, jak wyglądają dobre relacje między nauczycielami i młodzieżą szkolną. Z uczniami na tę okoliczność rozmawiał Mariusz Osyra.
3: Czym charakteryzuje się dobry nauczyciel, którego młodzież lubi i szanuje?
4: Czym się charakteryzuje dobry nauczyciel? No na pewno tym, że jest otwarty do uczniów, tutaj pozwoli zrobić kawkę na lekcji. No, że lekcja była przyjemna, to na pewno dużo zmienia.
5: Wiadomo, właśnie dobra atmosfera, też dobry nauczyciel powinien faktycznie uczyć przedmiotu prawidłowo.
3: Słuchać i rozumieć młodzież.
5: Oczywiście, bardzo najważniejsze. Komunikacja jest najważniejsza.
6: Na pewno taki, który na przykład nie wyżywa się trochę na uczniach, jest pomocny, wyrozumiały. Komuś coś tam nie idzie, nie za bardzo umie jakiś temat, no to zawsze wytłumaczy bez żadnego problemu.
0: Mówią nam częstochowscy licealiści. Budowanie wzajemnego szacunku i dobrej atmosfery w szkolnych ławach to temat ważny dla obu stron. Warto o tym pamiętać z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawicieli tego szlachetnego zawodu w dniu ich święta pytają, czy nauczyciel to nadal satysfakcjonująca profesja.
7: Zawód nauczyciela jest satysfakcjonujący. Najlepiej to widać, kiedy uczniowie, którzy są prowadzeni przez nauczyciela, odnoszą może nie tyle sukcesy, co rozwijają się. Każdy rozwija się na swój sposób. Ważne, żeby znaleźć kierunek, iść do przodu. To nieważne, czy szybko, czy wolno, ale po prostu rozwijać się. Zawód nauczyciela jest zawodem bardzo satysfakcjonującym i bardzo wymagającym.
0: Przekonuje częstochowski nauczyciel Janusz Koniecki. Czy dzisiejsza szkoła jest trudniejsza, a praca nauczyciela jeszcze bardziej wymagająca niż kiedyś?
8: Ja nie zgadzam się z tym, że teraz czasy są wyjątkowo trudne. Każdy czas jest charakterystyczny. W takich czasach przyszło nam żyć.
9: Praca, kolejne wymogi przed państwem stawia.
8: Z jednej strony tak sięgam do swoich czasów licealnych. Staram się nadążać i towarzyszyć uczniom w tych czasach współczesnych, zupełnie innych.
0: Praca pedagoga kiedyś i dziś wciąż sprowadza się do wychowania młodzieży. Z nauczycielką Beatą Jarosz rozmawiał Mariusz Osyra. W szkołach szukamy też razem z częstochowską młodzieżą nici porozumienia między młodym pokoleniem a gronem pedagogicznym.
3: Na co dzień nauczyciele są partnerami do rozmowy, czy też raczej stawiają wymagania, by musieli sprostać?
10: Myślę, że zależy, którzy, wiadomo, bo każdy nauczyciel jest inny, ale raczej jest taka atmosfera, że myślę, że z każdym nauczycielem można porozmawiać.
11: Ciężkie to pytanie, szczerze mówiąc. Ja myślę, że wszyscy nauczyciele wiedzą przede wszystkim, po co tu jesteśmy tak naprawdę. I mamy taki luźny kontakt pomimo wszystko z większością nauczycieli.
3: Nić porozumienia, żeby się dobrze współpracowało na linii uczeń-nauczyciel.
11: Oczywiście, że tak. Początki były najgorsze, ale po czasie, gdy się już poznaliśmy i znamy się z nimi bardzo dobrze, oni znają nas.
0: Dodają częstochowscy licealiści. Kapsuła czasu z nowymi pamiątkami ponownie trafiła do kościelnej wieży w Lublińcu. Przy okazji wykonano fotografię nawiązującą do zdjęcia przed 100 laty i umieszczonego wówczas w specjalnym pojemniku. Tematem zainteresował się Arkadiusz Żabka. Powiedz, co udało ci się dowiedzieć? Wykorzystując swoje umiejętności, usunęły tablicę ostrzegającą przed nimi. Nadleśnictwo Lubliniec informuje o skutkach najnowszej działalności bobrów. Robert Krzyżaniak.
12: To w zasadzie jest też ostrzeżenie dla turystów czy wędkarzy przed możliwymi skutkami działalności bobrów. Przy stawie w leśnictwie Łopian, te największe w Polsce gryzonie, kopią nory pod drogą i ścinają drzewa znajdujące się wokół zbiornika. Ale jak informują w zabawny sposób leśnicy, bobry nie chcą, abyście byli ostrzeżeni i ścięły słupek dębowy z informacją o zagrożeniu. Zatem jeżeli będziecie przemieszczali się w pobliżu stawu, to zachowajcie ostrożność. A jeżeli zauważycie wystający z ziemi kawałek drzewa ściętego przez bobry, to wyobraźcie sobie, że była tam informacja: uwaga! Szkody wyrządzone przez bobry.
0: Nowy mariaż w częstochowskim sporcie. Siatkarski KS Norwid zyskuje potężne wsparcie i sponsora. Od sezonu 2026-2027 drużyna będzie występować w Tauron Lidze jako Neonet Norwid Częstochowa. Jak podkreśla prezes klubu Łukasz Żygadło, nowa umowa tytularna gwarantuje stabilność finansową oraz wsparcie technologiczne przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych partnerów.
13: To były długie rozmowy, niełatwe rozmowy również. Jest to współpraca, która przyniesie obopólne korzyści. Mamy sponsora, który jakby zabezpiecza i wspiera nasz budżet, aby ta sytuacja budżetowa klubu była stabilna, bo mając stabilnego partnera jest łatwiej utrzymać klub i budować go na przyszłość. Co jest też istotne w tym całym procesie, że to pokazuje, że firma z takiej branży ogólnopolska widzi potencjał w promowaniu się przez siatkówkę, przez klub w najwyższej klasie rozgrywek.
0: Do grupy sponsorów dołącza Ogólnopolska sieć, w której prokurentem jest właściciel piłkarskiego Rakowa, Michał Świerczewski. Sukcesy naszej reprezentacji mogą uskrzydlać też częstochowian. Czekamy dlatego na nowy sezon, licząc na świetne wyniki.
13: Wydaje mi się, że sukcesy, jakie są i reprezentacji klubowe, pokazują, że no my jesteśmy potęgą w tej dyscyplinie na świecie. Siatkówka się generalnie rozwija na świecie, rozwija się na rynkach azjatyckich. Stany Zjednoczone bardzo dużo teraz inwestują w siatkówkę, więc ja wierzę w to, że siatkówka będzie mocną dyscypliną. Rozgrywki 2006-2007 w Tauron Lidze. W przyszłym sezonie będzie Neonet Norwid Częstochowa.
0: Mówił dla Radia Jura prezes Łukasz Żygadło. Pod nowym szyldem siatkarze zaprezentują się na parkiecie już w najbliższą sobotę, 17 października. Sezon inaugurujemy w częstochowskiej hali przy ulicy Żużlowej z Asseco Resowią. Zachęcamy jako partner medialny do kibicowania naszym zawodnikom.
14: Radio Jura.

0: Rádio Jura.
1: Reklama.
2: Wracamy do gry. Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu i wielkie siatkarskie emocje w Częstochowie. Już w sobotę, 17 października o godzinie 15. Neonet Norwid Częstochowa zmierzy się z Asseco Rysowią Rzeszów. Nie możecie zabraknąć na trybunach. Zacznij sezon razem z Norwidem i pomóż nam walczyć o pierwsze zwycięstwo. Bilety kupisz na kupbilet.pl. Wszyscy na Norwid!
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
6: Jest godzina 22. Zapraszam na ostatnie już dzisiaj wydanie wiadomości.
7: Jest dwumiesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu m.in. na premiera. Tak zdecydował wieczorem Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Mężczyzna, przypomnę, został zatrzymany w niedzielę. W jego mieszkaniu służby znalazły kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych. Krzysztof N. usłyszał w sumie aż 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania obalenia siłą władz państwowych. Grozi mu nawet 15 lat więzienia. Są zarzuty dla 5 osób związanych z ZOO w Łącznej na Dolnym Śląsku. Prokuratura w Wałbrzychu podejrzewa właścicieli ogrodu o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Z tymi oskarżeniami nie zgadzają się okoliczni mieszkańcy i pracownicy ZOO, którzy od 2 dni utrudniają służbom wywożenie zwierząt do nowych ośrodków.
8: Dla mnie to jest chora sytuacja. Są wywożone zwierzęta. Co roku jestem tutaj z dziećmi. Co roku widzę postępy. Rozbudowane jest coraz bardziej ZOO. Zwierzęta są zawsze zadbane, dobrze są traktowane.
9: Wiem, jaki był stan zwierząt, wiem, jakie miały warunki.
10: Pani jest pracownikiem ogrodu?
9: Tak, jestem pracownikiem ogrodu. No i mogę zaświadczyć, że zwierzęta miały dobre warunki.
7: Według prokuratury poszkodowanych ma być jednak nawet 500 zwierząt. Większa elastyczność w ochronie granic, utrzymanie ich ochrony jako priorytetu unijnej polityki migracyjnej i zaostrzenie polityki wizowej wobec Rosjan. To 3 postulaty polskich władz na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Ten rozpoczyna się jutro. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, co konkretnie Polska chce uzyskać na szczycie Unii?
11: Warszawa chce, by we wnioskach końcowych ze szczytu znalazł się zapis o uwzględnianiu różnych rodzajów presji migracyjnej na granicach Unii. W Ceucie napływ migrantów był nagły i gwałtowny, a na granicy z Białorusią presja jest permanentna. Polska zabiega też o elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym możliwość zawieszania prawa do azylu podczas siłowego szturmu na granicę. Chce również utrzymania ochrony granic jako priorytetu Unii oraz zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan, w tym zakazu wjazdu dla byłych i obecnych rosyjskich żołnierzy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
6: Zapraszam na dzisiejszą wydłużoną prognozę pogody dla Częstochowy i okolic, a tutaj co nas czeka w nocy? Na pewno spadek temperatury to nie jest dobra informacja, bowiem najniżej będzie to około 5 stopni nad ranem. Natomiast nie powinno w nocy padać. Jutrzejszy poranek z zachmurzeniem umiarkowanym. W ciągu dnia temperatura maksymalnie do 13 stopni Celsjusza i sporo słońca, choć niestety chłodno. Na barometrach wartości zbliżone do dzisiejszych.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
6: I tak nasz program po godzinach dobiega końca. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Ściskam i pryskam. Mówię do usłyszenia jutro o 17:00 i życzę Wam oczywiście spokojnej i ciepłej nocy.
13: Radio Jura.

0: Dostajem Jolkę?
1: Jolka, do ciebie!
2: Słucham? Kto mówi?